0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ten poniedziałek to może być prawdziwa partia szachów. Ciekawe, kto komu na koniec powie szachmat. Arkadiusz Mieczewski, dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Nowy dzień, nowy tydzień, wszystko się na nowo zaczyna. A dzisiaj 20 dzień lipca, to 201 dzień roku, do końca którego zostały nam 164 dni. Wschód słońca 4:37, zachód 21:06. Dzień trwa 16 godzin i 29 minut i jest już krótszy od najdłuższego o 47 minut. Do końca astronomicznego lata. Lata, lato. Lato wszędzie, tylko nie w Polsce. Zostało 64 dni. Jeżeli chodzi o myśl na dziś, to zapisz to w swoim sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku. Nawet jeżeli jest to poniedziałek i po urlopie na przykład musicie wstać i ruszyć do pracy. Zapraszam na nasze poranne spotkanie i nie powiedziałem wam jeszcze, dlaczego to ma być ta partia szachów, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Szachów. Pozdrawiam wszystkich fanów szachów i wszystkich szachistów. Dzień dobry.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: 20 dzień lipca to ważny dzień dla nas wszystkich Polaków. Już wam mówię dlaczego. Dlatego, że w roku 1797 we włoskim Reggio Emilia miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego, czyli naszego hymnu narodowego. W roku 1898 odbyła się pierwsza sportowa relacja radiowa przeprowadzona przez Guillermo Marconiego z regat żeglarskich. W roku 1903 w USA sprzedano swój pierwszy samochód marki Ford. W roku 1936 w greckiej Olimpii po raz pierwszy zapalono pochodnie z ogniem olimpijskim. W roku 1960 okręt podwodny z napędem atomowym George Washington dokonał pierwszego odpalenia pocisku balistycznego spod powierzchni morza. W roku 1969 program Apollo, lądownik statku Apollo 11 z astronautami Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem wylądował na Księżycu. To był ten moment, to była ta chwila, kiedy za moment ci, którzy tam wylądowali, powiedzieli te wielkie, wyjątkowe słowa. To wielki krok dla ludzkości, a mały krok dla człowieka. W roku 1984 reprezentant NRD Uwe Horn jako pierwszy, jedyny człowiek w historii rzucił oszczepem starego typu ponad 100 metrów, a w roku 96 na 26. letnich Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie Renata Maurer-Różańska zdobyła złoty medal w konkurencji karabinu pneumatycznego. Wam samych sukcesów o poranku życzę i zapraszam do słuchania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu. Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
4: Lemborg zaprasza na targi pracy, o nich już za chwilę powiemy, także o remoncie gdyńskiej biblioteki, usłyszycie o pożarze ciężarówki w Bojenie, a także powiemy Wam o rozbudowie ciągu pieszo-rowerowego w Słupsku. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Biblioteka przy ulicy Morskiej 113 w Gdyni przejdzie kompleksową przebudowę. Inwestycja o wartości 980 tysięcy złotych obejmie gruntowny remont lokalu, a także przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację instalacji, przebudowę wnętrz, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę oświetlenia posadzek oraz wyposażenia biblioteki. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy zyskają nowoczesną, funkcjonalną i przyjazną przestrzeń do czytania, nauki i spotkań. W bibliotece powstaną elastyczne strefy umożliwiające organizację warsztatów i wydarzeń, komfortowe miejsca do pracy oraz specjalnie zaprojektowana przestrzeń dla dzieci z atrakcyjną antresolą do czytania. W związku z remontem od 13 lipca Biblioteka Grabówek jest zamknięta do odwołania. Osoby poszukujące zatrudnienia będą miały okazję bezpośrednio spotkać się z pracodawcą podczas giełdy pracy organizowanej w Lemborku. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych pracą w branży produkcyjnej. Spotkanie odbędzie się 31 lipca o godzinie 11 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lemborku w sali numer 202 na drugim piętrze. Pracodawca przygotował 20 miejsc pracy przy produkcji związanej z przetwórstwem drobiu. Giełda pracy ma umożliwić kandydatom bezpośrednią rozmowę z przedstawicielami firmy oraz poznanie szczegółów dotyczących zatrudnienia. Od przyszłych pracowników oczekiwane jest m.in. wykształcenie minimum podstawowe, dokładne precyzja, zdolności manualne oraz dobra organizacja pracy. Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Lemborku. W Słupsku rozpoczęła się budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Kilińskiego. Pierwszym etapem prac jest rozbiórka starego chodnika, który zostanie zastąpiony szeroką asfaltową trasą dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji powstanie również droga rowerowa i chodnik pomiędzy ulicami Kilińskiego i Madalińskiego. Nowy odcinek domknie pierścień tras rowerowych wokół historycznego centrum Słupska i poprawi połączenie z północno-wschodnią częścią miejskiego obszaru funkcjonalnego Słup-Słustka. Miasto otrzymało na rozwój infrastruktury rowerowej ponad 5 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Pomorza. Jeszcze w tym roku zaplanowano także przebudowę i rozbudowę dróg rowerowych oraz chodników wzdłuż całej ulicy Poznańskiej od ulicy Lutosławskiego do granicy miasta. Ochotnicza Straż Pożarna Bojanów w nocy z czwartku na piątek wezwana została do działania. Paliła się ciężarówka.

0: Kilkadziesiąt minut po północy druhowie zostali zaalarmowani do pożaru samochodu ciężarowego na ulicy Wybickiego w pobliżu wiaduktu trasy S6. Na miejsce zadysponowano oba zastępy oraz zastęp z jednostki ratowniczo-gaśniczej Rumia. Ze względu na uszkodzony zbiornik paliwa do działań skierowano także specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni, której zadaniem było zabezpieczenie wypompowania paliwa z pojazdu. Działania strażaków rozpoczęły się o północy 35 i trwały do blisko 5 rano. W tym czasie droga pozostawała całkowicie zamknięta dla ruchu. Zdjęcia z akcji znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wschód słońca dzisiaj przypadł na 4:38. Słońce za chmurami dzisiaj się będzie chowało, zresztą przez cały tydzień ma zamiar to robić, a z tych chmur pojawią się także opady. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura nie najwyższa, szczególnie po końcówce ostatniego tygodnia, która była naprawdę upalna. Teraz jedynie 19 stopni w Wejherowie, Radzie Rumi, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsk, Lęborku, Kamienicy, nawet trochę chłodniej w Dębkach, Władysławowie, Łebie oraz Ustce.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wakacje nie dla każdego. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wrócili z wakacji i rozpoczynają swój dzień i tydzień pracy. Pozdrawiam też wszystkich tych, którzy wakacji na razie nie mają. Wakacje trwają, a my ruszamy w drogę. Będzie dowcip sytuacyjny, który pojawił się w internecie. W Łebie, niedaleko plaży, dwie porcje ryby z frytkami, surówką i 16 piw za prawie 500 zł. Przecież to masakra. No, ja uważam, że jak najbardziej masakra to kolejny paragon grozy z nadpolskiego morza. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy już byli i dla wszystkich tych, którzy dopiero będą. Pamiętajcie, te 16 piw robi robotę, ale wiadomo, jak człowiek na wczasach, no, to nie myśli o pewnych sytuacjach. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie i zapraszam do słuchania naszego poniedziałkowego porannego spotkania. I jak zwykle mówię wszystkim tym, którzy wstają. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna

0: Świetna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
0: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta.

0: nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestiunem na wakacje, bo z Vestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
3: Reklama.
4: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
5: Tak pięknie się zaczęło. W lutym w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
4: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku-Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei-Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo, powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
6: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
4: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
4: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Już za

0: Kilka dni poznam zwycięzców konkursu meldunkowego w gminie Szemut. Losowanie nagród odbędzie się 20 lipca. Będzie ono miało miejsce w sali ślubów o godzinie 16, a dotyczyć ma nagród za drugi kwartał tego roku. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani, którzy spełnili warunki uczestnictwa. Zgodnie z regulaminem organizator przeprowadzi publiczne losowanie nagrody. Jak przypominają włodarze gminy, za drugi kwartał były to wszystkie osoby, które dokonały zameldowania na pobyt stały w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca lub złożyły potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym kopię pierwszej strony rozliczenia podatkowego. Lęborscy policjanci rozpoczęli wakacyjne działania profilaktyczne pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Funkcjonariusze wspólnie z sanepidem kontrolują miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przypominają najmłodszym o zasadach bezpiecznego spędzania czasu. Policjanci odwiedzają ośrodki kolonijne, prowadzą spotkania edukacyjne i sprawdzają, czy dzieci oraz młodzież wiedzą, jak zachowywać się nad wodą, na drodze i podczas zabaw na świeżym powietrzu. W ostatnich dniach funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką społeczną razem z pracownikiem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lęborku przeprowadziła kontrolę w ośrodkach wypoczynkowych w Łebie i Szczenurzy. Mundurowi zwracają również uwagę na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi, używkami oraz niewłaściwym korzystaniem z hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego. Policjanci sezonowego ogniwa wodnego z Komisariatu Policji w Łebie kontrolują także okolice kąpielisk i dzikich plaż. Podczas patroli współpracują z ratownikami WOPR z Gniewina. Działania będą przeprowadzone przez okres całych wakacji. W Słupsku trwa przebudowa ulicy Portowej. Drogowcy zakończyli już m.in. wycinkę drzew, usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz budowę kanalizacji deszczowej. Obecnie po zachodniej stronie ulicy powstaje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra. Inwestycja obejmuje blisko kilometrowy odcinek od ulicy Bałtyckiej do Wernera. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, a także powstaną nowe trasy dla pieszych i rowerzystów. Przebudowane będą także skrzyżowania z drogą prowadzącą do Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz z ulicą Borcharta. Pojawią się tam lewoskręty, przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe. Zakres prac obejmuje także przebudowę zjazdów, wykonanie rów odwadniających, ustawianie nowej wiaty przystankowej oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Roboty budowlane mają zakończyć się pod koniec tego roku. Cała inwestycja kosztuje niemal 12 milionów złotych, z czego 6 milionów stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 9 lipca szeregi pomorskiej policji zasiliło 150 nowych funkcjonariuszy. To największe wcielenie w historii ostatnich lat. Wśród 150 nowo przyjętych funkcjonariuszy znalazły się 54 kobiety i 96 mężczyzn. Do służby powróciło również 4 policjantów, którzy po kilkuletniej przerwie ponownie założą mundur. Od stycznia do lipca tego roku aplikacje do służby złożyło 1184 osób, w tym 485 kobiet i 699 mężczyzn. W tym okresie do służby przyjęto 325 osób, wśród których znalazło się 135 kobiet oraz 190 mężczyzn. Dokument rekrutacyjny można składać przez cały rok. Najbliższe terminy przyjęcia do służby to 16 września, 17 listopada oraz 30 grudnia. Jak dołączyć do formacji? Tego dowiecie się ze strony pomorska.policja.gov.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: No i znowu temperatura poszła w dół cały ten tydzień. Do specjalnie upalnych należeć nie będzie, choć bardzo zimno nie będzie. Temperatura przez cały tydzień będzie orbitować dookoła 20, choć przeważnie będzie poniżej 20 stopni Celsjusza. Na przykład dziś 19 stopni w Wejherowie, Redzierumie, Gniewinie, Luzinie. Koło 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Podobna zresztą wartość także w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Chmur wciąż sporo i przez cały tydzień

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry, wakacyjny lipcowy poranek, dzisiaj szybki jak szachista. Szachista zwraca się do rywala, dlaczego tak długo zastanawia się pan nad swoim kolejnym ruchem? Ja przecież teraz pana ruch, a mój? To nie mógł mi pan powiedzieć 3 dni temu? Pozdrawiam wszystkich tych, którzy uwielbiają szachy na wakacjach. No, jak się człowiek nigdzie nie śpieszy, a jak się śpieszy, no to cóż, musimy zacząć ten nowy dzień. Dzień dobry, 20 lipca, poniedziałek, imieniny obchodzą Małgorzata Czesław, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona, Hieronima, Modest, Remigia i Flawian. Dzisiaj oprócz Międzynarodowego Dnia Szachów, Dzień Księżyca, możecie zawyć do Księżyca, gdyby się wam nie podobało, że niestety musicie ruszyć do pracy, a przysłowie na dziś, deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechą na stratę. Mam nadzieję, że wasze orzechy jakoś dadzą radę. A ja już za chwilę zapraszam, jak zwykle, na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj o Małgorzacie i Czesławie. Słów kilka, także jak macie tak właśnie na imię, to koniecznie słuchajcie i zostańcie z nami. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23

0: sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do 15:00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
5: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
4: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
5: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
4: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: Małgośka, mówią mi, jak to śpiewała Maryla Rodowicz. Pozdrawiamy wszystkie Małgorzaty. To kobiety, które budzą naturalny szacunek i wnoszą wyjątkowy styl wszędzie tam, gdzie się pojawią. W codziennym życiu Małgorzata to synonim niezwykłej mądrości, wszechstronnej inteligencji, żelaznej konsekwencji. Posiada genialny zmysł organizacyjny, bystry umysł oraz niezwykłą intuicję. Z pełną gracją potrafi łączyć wrażliwość z odwagą do podejmowania najtrudniejszych wyzwań. Absolutne serce każdego towarzystwa i najsolidniejszy filar dla swoich bliskich. Urzeka swoją opiekuńczością, wielką empatią oraz błyskotliwym, pełnym klasy poczuciem humoru. Jest przyjaciółką oddaną i bezgranicznie lojalną. A teraz czas na Czesława. Czesław to mężczyzna, który na szacunek i dobre imię pracuje całe swoje życie, budując wokół siebie aurę naturalnego autorytetu. Synonim życiowej mądrości, ogromnej odpowiedzialności, niesamowitej równowagi. Posiada niezwykle analityczny umysł, intuicję oraz rzadko spotykany spokój ducha. To człowiek, który nie ulega chwilowym emocjom. Na każdy problem patrzy z dystansem, szukając rozwiązań sprawiedliwych i trwałych. Absolutna ostoja i prawdziwy filar dla swoich bliskich. Urzeka swoją ogromną serdecznością, gościnnością oraz głębokim, pełnym życzliwości poczuciem humoru. To lojalny przyjaciel i człowiek o wielkim sercu. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J. Kuplichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J. Ku dostępnymi od ręki.
4: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i J. Kuplichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jku.pl.
0: Reklama.
6: Na zegarach godzina 7.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co tam się na drogach u nas dzieje, jak wygląda sytuacja. Czy poranne godziny szczytu dają w kość, czy nie? Zacznijmy sobie od Wejherowa. Sytuacja spokojna, stabilna. Tutaj w ciągu weekendu nawet nie było jakiegoś dramatu na drogach, a tym bardziej teraz o 7.30. W końcu trwają wakacje, dzieci do szkoły wieść nie trzeba, więc od razu jakoś ruch taki lżejszy się robi. No, niestety aż tak lekki nie jest na ulicy Puckiej w Redzie. Tutaj trochę ten ruch mamy podwyższony, nie jakoś ekstremalnie, ale mimo wszystko musimy się nastawić na to, że tych aut troszkę tutaj jest obecnych. Na szczęście w Redzie to jedyne takie miejsce, jedyna taka ulica, która chyba zbyt duże określenie daje nam w kość. Po prostu ten ruch tutaj jest dostrzegalny. Rumia akurat przejezdna, jedynie troszkę więcej samochodów widać na odcinku od stacji kolejowej po skrzyżowanie z Sabata. Czas na kolejne miasto, tym razem Gdynia. W Gdyni dość spokojnie poranek nam mija, w północnej części, bardziej już na Pogórzu. Tutaj jedynie widzę, że roboty drogowe trwają na ulicy Stanisława Dąbka. Nie powodują jakichś gigantycznych utrudnień. W sumie to tak naprawdę więcej aut i wolniej przejedziemy przez Derdowskiego w pobliżu skrzyżowania z Dąbka od strony Kosakowa. Śródmieście przejezdne, no i obwodnica trójmiejska przejezdna. To jest chyba najważniejsza, taka najlepsza wiadomość. Droga numer 216 z Redy przez Puckę Władysławową na Półwysep Helski po weekendowym wysypie się już uspokoiła. Lęborg jak zwykle zresztą o 7.30 jedzie generalnie bez wielkich problemów. Z Lęborka do Słupska także dojedziemy, nie natrafiając na poważne utrudnienia, a Słupsk też nie daje nam w koście do kompletu. Generalnie dzisiejszy poranek mija raczej dość spokojnie i bez jakichś większych drogowych przygód. Czy to się zmieni? Oby nie, ale będziemy sprawdzali to jeszcze co godzinę, czyli kolejny taki raporcik drogowy będziemy mieli o 8.30.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: No i jeszcze czas zobaczyć, co tam w pogodzie słychać, a dzisiaj na upały bym się nie nastawiał. Na termometrach oglądać będziemy jedynie około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gnieźnie, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumie, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnice. Na barometrach około 1012 hektopaskali, czyli akurat ciśnienie idealnie umiarkowane. Zachmurzenie dość intensywne jeszcze się zwiększy i mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i nawet burze.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Bardzo nie lubię zaczynać dnia od złych wiadomości, ale złe wiadomości niestety mam dla wszystkich kierowców. Zdaniem ekspertów w nadchodzącym tygodniu kierowcy za litr benzyny i oleju napędowego zapłacą nawet kilkadziesiąt groszy więcej niż obecnie. Także jeżeli musicie zatankować, to zróbcie to dzisiaj, bo później ma być tylko drożej. Według szacunków litr benzyny 95 może kosztować nawet 7,30. Cena diesla ma skoczyć do 7,90, a 95 i ósemki nawet do 8,20, czyli przekraczamy granicę 8 zł. No ciekawe, co na to rząd, czy powróci program CPN, dzięki któremu niestety na razie nie możemy tankować taniej, a przydałoby się, no bo ceny rosną, jeżeli rzeczywiście pojawią się na tym poziomie, na którym mówią specjaliści, no to już tankowanie baku będzie bardzo drogie. A poza tym uważajcie na drogach, pamiętajcie, że cały czas trwa lato, zdecydowanie dużo wypadków, mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, liczby cały czas rosną, od początku wakacji takich wypadków już 97. Dlatego ostrożnie do przodu, szerokiej drogi i bezpiecznej drogi Wam życzę o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
6: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na

0: Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Pozdrowienie o poranku dla wszystkich seniorów i dobra wiadomość. Prezydent podpisał, będzie bon senioralny, z którego skorzystać mają całe rodziny opiekujące się bliskimi. Bon senioralny ma umożliwić osobom starszym pozostanie w swoim miejscu zamieszkania przy jednoczesnym zapewnieniu im potrzebnej pomocy. Senior otrzyma wsparcie opiekuna, natomiast gmina będzie odpowiedzialna za organizację usługi. Przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, czynności higieniczno-pielęgnacyjne, codzienne obowiązki domowe, utrzymywanie kontaktu z otoczeniem. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 65 lat, posiadają wymagane obywatelstwo lub prawo pobytu oraz spełniają kryterium dochodowe. To ważna informacja dla milionów świadczeniobiorców. Emeryt z dochodem poniżej 3410 zł dostanie bon, a limit będzie zmieniany wraz z waloryzacją emerytur i rent. Pewnie niektórzy z Was czekają. Mam nadzieję, że ten bon pojawi się jak najszybciej i będzie można go wykorzystać na dobre rzeczy. Z pozdrowieniami o poranku dla wszystkich seniorów ode mnie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenie.

0: Gdynia Chwaszczyńska 178. plichta.omodajku.pl.
1: Lato, upał, nuda w domu?
2: Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Reklama.
6: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormus, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych. Potężne burze przeszły przez Polskę. Strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
7: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
6: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej, synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. U nas płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
8: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
6: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.
9: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Luzino stawia na nowoczesne technologie. To w ramach programu Przedszkolak IT. Gmina zakupiła nowoczesne monitory interaktywne, długopisy 3D oraz drukarkę. Nowoczesne technologie trafiły łącznie do 4 placówek z terenu gminy. Przedszkola gminnego, oddziałów przedszkolnych z Barłomina, Wyszecina i Sychowa. Jak zapewnia Urząd Gminy, dzięki nowym narzędziom maluchy będą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe poprzez bezpieczną zabawę i naukę. Działanie prowadzone jest w ramach projektu edukacyjnego Nowe Kompetencje Jutra, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, instrumentu

0: na rzecz odbudowy i zwiększania odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W Lęborku mogą zabrzmieć syreny alarmowe. Będzie to związane z ogólnopolskim ćwiczeniem systemu ostrzegania i alarmowania ludności, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Ćwiczenie pod kryptonimem ALARM 2026 zostanie przeprowadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. W jego ramach sprawdzony zostanie sposób działania systemów alarmowych oraz przepływ informacji pomiędzy służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców. Głośne uruchomienie syren zaplanowano na 21 lipca, termin zapasowy wyznaczono na 22 lipca. Działania obejmą m.in. sprawdzenie kanałów łączności, czasu reakcji oraz skuteczności przekazywania komunikatów o zagrożeniach. Urząd Miejski w Lęborku przypomina, że emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter szkoleniowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i potraktowanie dźwięku syren jako alarmu zaplanowanych ćwiczeń. W gminie Potęgowo dokonano częściowego odbioru prac związanych z porządkowaniem gospodarki wodnej w Żochowie, Runowie i Żychlinie. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszym etapie przygotowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę, a roboty rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. W ramach zadania powstanie łącznie około 10 km nowych sieci wodociągowych, przyłącza do posesji kilkadziesiąt hydrantów oraz nowy budynek hydroforni w Runowie. Prace mają poprawić jakość i niezawodność dostaw wody dla mieszkańców trzech miejscowości. Wartość robót wynosi blisko 2 475 000 zł. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Łaty za pośrednictwem Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Udział własny gminy Potęgowo to około 250 000 zł. Zakończenie całego zadania zaplanowano na październik. We wtorek 21 lipca w całej Polsce przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W ich ramach syreny zawyją także w powiecie wejherowskim. Ćwiczenia pod kryptonimem ALARM 2026 zostały zarządzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ich celem jest sprawdzenie sprawności systemów alarmowych, procedur reagowania oraz skuteczności przekazywania mieszkańcom informacji o potencjalnych zagrożeniach. W ramach przedsięwzięcia na terenie kraju głośno uruchomione zostaną syreny alarmowe. Ich dźwięk będzie wyłącznie elementem zaplanowanego treningu i nie będzie oznaczał rzeczywistego zagrożenia. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i nie podejmowanie działań alarmowych. Ćwiczenia mają pozwolić służbom oraz samorządom sprawdzić gotowość systemu ostrzegania na wypadek sytuacji kryzysowych.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Cały tydzień czeka nas chmurny i potencjalnie deszczowy. Dzisiaj szansa na deszcz taka pół na pół, bym powiedział. Wiatr słaby i umiarkowany, a temperatura, no można powiedzieć, że też słaba i umiarkowana. Około 20 stopni w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 19 w Wejherowie, Radzie, Rumi, no i nawet odrobinę chłodniej w Dębkach, Włody, Sławowie, Łebie i Ustce. W tym tygodniu raczej się na jakieś poważniejsze upały nie nastawiajmy, choć ciepłe, upalne dni jeszcze wrócą.

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: poniedziałkowy poranek i koniec Mistrzostw Świata 2026. Viva España, tak można zaśpiewać, bo to Hiszpanie wygrali te mistrzostwa po nudnym meczu finałowym, tak śmiało można powiedzieć, pokonali Argentynę 1-0. Zdecydowanie moim zdaniem lepszy był mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata, gdzie Anglia pokonała Francję 6-4. Mieliśmy 10 goli, naprawdę 90 minut pełnych emocji, a wszyscy ci, którzy oglądali, to wiedzą, że naprawdę warto było oglądać mecz o trzecie miejsce, który tak naprawdę miał gdzieś tam w zanadrzu taką misję, że właściwie to po co ten mecz o trzecie miejsce, a jednak okazało się, że warto było oglądać i rzeczywiście dla nas kibiców to było spotkanie wyjątkowe. Natomiast mecz o Mistrzostwo Świata strasznie nudny, przez 90 minut właściwie nic się nie działo, to Hiszpanie atakowali, a Argentyńczycy się bronili, no i koniec końców Hiszpanie strzelili tego ostatniego gola w dogrywce, no i tak to się zakończyło. Eviva España, España, czyli Hiszpania mistrzem świata 2026. Tak to się kończy ponad miesiąc czasu z piłką nożną. Wszyscy ci, którzy kochają piłkę nożną, pewnie są zadowoleni, że tyle czasu mieli dla siebie, a teraz ci, którzy nie lubią piłki nożnej, będą mogli od niej odpocząć. Zapraszam was do słuchania naszego porannego programu. O piłce to już wszystko, a za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj, czyli 20 lipca, obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Bel.

0: Opol. Miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
8: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RWSZ-u i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
7: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
8: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
7: Aktywnie.
8: Gościnnie. Razem.
7: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
8: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
7: I Rekreacji.
9: Reklama.

Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 20 lipca. Jesteście wrażliwi i szlachetni, pragniecie pomagać i służyć wszystkim ludziom. Chcecie, by każdemu żyło się dobrze. Jesteście pełni empatii i potraficie wysłuchać. W waszym towarzystwie każdy czuje się doceniony i może być sobą. Ponadto pełnicie rolę mentorów. Wasza sympatia i pozytywna energia inspiruje i sprawia, że nie sposób nie podążać waszym śladem. Nie staracie się przekonać innych do swojego zdania, czy podważać czyjś światopogląd. Zależy wam jedynie na szerzeniu dobra i trzeba przyznać, że zdecydowanie wam się to udaje. Tam, gdzie się pojawiacie, kłótnie wydają się bezsensowne.

0: a zgromadzeni nie chcą tracić czasu na negatywne emocje, skoro mogą go wykorzystać na dobrą zabawę. Wasze zalety: wyrozumiałość i bezinteresowność, wady: uległość, egoizm. Liczba szczęśliwa to 2, a wśród urodzonych 20 lipca są polski reżyser, scenarzysta Andrzej Kondratiuk, Anna Dymna, polska aktorka Grażyna Łobaszewska, polska wokalistka jazzowa i Heidi Weng, norweska biegaczka narciarska. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 41. Łyczk.
4: Łyczk.
5: Łyczk.
4: Łyczk.
5: Kujon.
4: Łyczk.
5: Kujon.
4: Łyczk.
5: Marta była łyczką w piersi klasę. Bądź brzyd, ciej belno zasył.
4: Być kujonem czasami popłaca. Jeśli odwiedzy, nie pęknie glaca.
5: Marta była łyczką w piersi klasę. Bądź brzyd, ciej belno zasył.
4: Łyczk.
5: Kujon.
4: Łyczk.
5: Kujon.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie.

0: Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
3: Reklama.
4: Ósma 30 wybiła na naszych radiowych zegarach, więc już nie przeciągając dłużej, wyjeżdżamy żwawo na drogi naszego regionu. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku nie widać porannych godzin szczytu. Sytuacja na drogach jest bardzo spokojna, wam powiem. Naprawdę jestem w szoku. 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości również bezproblemowo. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy w zasadzie również bez problemów. Na obwodnicy metropolitalnej tak samo. W Gdyni wolniej pojedziemy na ulicy Północnej, Morskiej, Puckiej i Żeromskiego. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na Sobieskiego, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj naprawdę bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Do Pucka dojedziemy bez korków, ale w samym Pucku troszkę tłoczniej na Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie raczej spokojnie, na Hel dojedziemy bez większych problemów. Przed Rozewiem gęsto, to trzeba przyznać, ale już w kierunku Karwi wzdłuż nabrzeża pojedziemy bez przeszkód. Teraz w drugą stronę pojedziemy z Lęborka w stronę Słupska trasą S6, ale tutaj bez utrudnień. W samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy. Do Kobylnicy dojedziemy bez większych problemów, do Ustki tak samo, ale w samej miejscowości delikatne spowolnienie na skrzyżowaniu Dworcowej z Marynarki Polskiej. Na drogach w większości bardzo spokojnie, wszędzie powinniśmy dojechać punktualnie, no chyba, że zaspaliśmy, to już inna sprawa. Jeśli zobaczycie jednak na drogach coś niepokojącego, dajcie nam o tym znać. Następne informacje drogowe o 9:30. A teraz prognoza pogody.

0: Wiekołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Dziś może nam się przydać parasol, w dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, ale jednak wystąpić mogą te przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. W Dębkach Władysławowie 17 stopni, na Helu 18, w Wejherowie, Luzinie, Gniewinie 18, a w Słupsku termometry pokażą 19 kresek.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

Prezydent Karol Nawrocki podpisuje, raz nie podpisuje, no ale ostatnio podpisał dwie ważne ustawy. Jedna, o której już dzisiaj mówiłem, czyli bon senioralny, a teraz

0: prezydent podpisał nowelizację, która wprowadza 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów dla osób przyłapanych na kierowaniu mimo zakazu za drift lub jazdę na jednym kole. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że surowsze kary zaczną obowiązywać prawdopodobnie w pierwszej połowie sierpnia tego roku. Od 30 marca tego roku za drift lub jazdę na jednym kole grozi zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, mandat do 2500 zł oraz dopisanie 10 lub 12 punktów karnych dla kierowcy. Teraz utrata prawa jazdy na 5 lat przez drift i jazdę na jednym kole. Czyli nie warto driftować, nie warto również jeździć na jednym kole, bo to może się skończyć tym, że niestety nie będziecie mogli jeździć ani na dwóch kołach, ani na czterech kołach. Dlatego nie warto, jeżeli już takie rzeczy lubicie robić, to róbcie to w miejscu do tego przeznaczonym. Pozdrawiam Was o poranku i życzę jak zwykle szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
5: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
6: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
5: www.arkabud.pl.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestionem na wakacje, bo z Vestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
9: Okno na kulturę.
10: Informacje kulturalne na antenie Radio Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. W piątek na placu Jakuba Wejchera znów zagości Kino pod Gwiazdami, tym razem w repertuarze Son of a Gun. Letnie piątki w Wejcherowie od kilku tygodni upływają pod znakiem filmowych emocji. Przed mieszkańcami kolejna odsłona cyklu Kino pod Gwiazdami. Tym razem miłośnicy kina spotkają

się 24 lipca o godzinie 20 na placu Jakuba Wejchera, gdzie wyświetlony zostanie thriller sensacyjny Son of a Gun. Organizatorzy zachęcają, że to propozycja dla miłośników kina sensacyjnego, którzy cenią dynamiczną akcję, nieoczywistych bohaterów i historie trzymające w napięciu do samego końca. Głównym bohaterem filmu jest młody J.R., który trafia do więzienia i poznaje jednego z najbardziej znanych australijskich przestępców. W zamian za ochronę za kratami zgadza się pomóc mu w wyjściu na wolność. Tak rozpoczyna się historia o lojalności, ambicji oraz konsekwencjach podejmowanych decyzji. W świecie przestępczym każdy wybór ma swoją cenę. Plenerowe sensacje cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów. Organizatorzy zachęcają, że to nie tylko okazja do obejrzenia ciekawego filmu, ale również sposób na spędzenie letniego wieczoru w gronie rodziny i przyjaciół. Organizatorzy zadbali także o dodatkową atrakcję. Na uczestników czekać będzie darmowy popcorn, który pozwoli jeszcze lepiej poczuć atmosferę prawdziwego kina. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, dlatego wystarczy zabrać ze sobą dobry humor, koc lub leżak i wygodnie rozsiąść się przed ekranem. Organizatorzy przygotowali również plan awaryjny na wypadek niepogody. Jeśli deszcz pokrzyżuje plany, seans nie zostanie odwołany. Zostanie on przeniesiony do zadaszonej hali przy szkole podstawowej numer 8, dzięki czemu filmowy wieczór odbędzie się zgodnie z planem. Jeśli szukacie więc pomysłu na piątkowy wieczór 24 lipca, warto wybrać się na plac Jakuba Wejchera. A następne informacje kulturalne już o 12.45. Do usłyszenia!

Niektórzy twierdzą, że człowiek uczy się całe życie. Tak twierdził też nasz były prezydent Andrzej Duda, który mówił, że on cały czas się uczy. 35 ukończonych kierunków studiów w ciągu 25 lat. Takim osiągnięciem może pochwalić się pani Dorota, która uznawana jest za jedną z najlepiej wykształconych osób w Polsce. Swoją akademicką drogę rozpoczynała od filologii polskiej, później konsekwentnie zdobywała kolejne dyplomy na uczelniach w całym kraju. Do 25 roku życia ukończyła już 35 kierunków studiów, zdobywając m.in.

0: tytuły magistra z psychologii, prawa, socjologii, pedagogiki, kryminologii, filologii rosyjskiej, angielskiej. Na tym nie poprzestała. Ukończyła również liczne studia podyplomowe, m.in. seksuologii klinicznej, dietetyki, dziennikarstwa, rachunkowości oraz nauczania filozofii, etyki, a zwieńczeniem jej wieloletniej nauki było uzyskanie stopnia doktora. Za swoje osiągnięcia była wielokrotnie nagradzana przez uczelnię za bardzo dobre wyniki w nauce. Co ciekawe, mimo imponującego dorobku akademickiego, nadal kontynuuje edukację i podejmuje kolejne kierunki studiów. No to taka droga życiowa, że człowiek nie robi nic innego, tylko się uczy. Ale czy jesteśmy w stanie się nauczyć wszystkiego? Pewnie nie, ale pani Dorota twierdzi, że warto wiedzieć dużo albo prawie wszystko. Nie wiem, co wy na to, czy wy też mielibyście siłę na to, żeby tyle się wszystkiego uczyć i nauczyć? Ja raczej nie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30

wieloosobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych

0: pożuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
2: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo. Zaczyna się sezon spadających gwiazd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
3: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
2: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja, pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Norweska policja poinformowała, że przyczyną pożaru w mieście Drammen był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek albo samozapłon. Strażacy nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
4: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
2: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.
5: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Dokładnie 106 tegorocznych absolwentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie odebrało dyplomy ukończenia studiów licencjackich. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wejherowie odbyło się uroczyste dyplomatorium Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W jego trakcie dyplomy odebrało 106 tegorocznych absolwentów uczelni, którzy ukończyli takie kierunki jak administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, zarząd czy socjologia. Po raz pierwszy dyplomy odebrali absolwenci nowego kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwenci socjologii świętowali jubileuszowe 20. wręczenie dyplomów na tym kierunku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, kadra akademicka, rodziny absolwentów oraz zaproszeni goście. W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta gratulacje przekazała dyrektor Filharmonii Kaszubskiej Jolanta Rożyńska. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie została założona w 2003 roku. Uczelnia od blisko ćwierć wieku kształci absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie.

0: nie zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym oraz organizacjach społecznych. Do komendanta komisariatu policji w Łebie wpłynęły podziękowania od właściciela pieniędzy skradzionych pod koniec czerwca przy jednym ze sklepów w mieście. Mężczyzna podziękował policjantce prowadzącej sprawę po odzyskaniu większości utraconej gotówki. Do zdarzenia doszło 30 czerwca. Z plecaka pozostawionego przy sklepie zginęło ponad 22 800 zł. Funkcjonariuszka prowadząca dochodzenie przeanalizowała nagrania z miejskiego monitoringu i ustaliła wizerunek podejrzanego. Następnego dnia 29-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który przyjechał do Łeby do pracy sezonowej, został zatrzymany. Policja poinformowała, że udało się odzyskać ponad 22 200 zł. Pokrzywdzony skierował do komendanta komisariatu wiadomość, w której podziękował za sposób prowadzenia sprawy oraz odzyskanie pieniędzy. Jak podkreślił, nie spodziewał się tak szybkiego zakończenia postępowania. Policja przypomniała również, że prowadząca dochodzenie aspirant sztabowa Justyna Rybakowska była w 2019 roku laureatką ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł, przyznawanego funkcjonariuszem za działania na rzecz osób pokrzywdzonych. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku otrzymała 20 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Dotacje przyznano w ramach programu Biblioteki Narodowej, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru placówki o najnowsze publikacje. Biblioteka rozwinie także ofertę zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków. Program jest kontynuacją działań prowadzonych w latach 2021-2025 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jego celem jest systematyczne uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych oraz ułatwianie czytelnikom dostępu do książek w formie elektronicznej. Do zdarzenia drogowego doszło 17 lipca na drodze wojewódzkiej pomiędzy Lublewkiem a Słuchowem. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Choczewo i jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo, zespół ratownictwa medycznego z Wicka oraz dwa radiowozy policji. Po przybyciu służb ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyły łącznie 3 pojazdy, jednak uszkodzony został tylko Volkswagen. Kierowca samochodu opuścił pojazd o własnych siłach. Oczekując na przyjazd ratowników, siedział na drodze. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Po przebadaniu oraz opatrzeniu drobnych urazów okazało się, że kierowca nie wymaga przewiezienia do szpitala i pozostał na miejscu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Choć poranek za nami stosunkowo ciepły, w końcu mamy drugą połowę lipca, to dzień do najgorętszych należeć nie będzie. Dzisiaj maksymalna temperatura to 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, z kolei 18 zagości w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie. Najcieplej, choć też nie bardzo gorąco, 19 stopni, tyle w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Przez cały dzień mogą pojawiać się opady deszczu, choć raczej

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: wakacyjny, lipcowy poniedziałek. Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. 20 dzień lipca. Zaczynamy od muzycznego kalendarium. W roku 1940 ukazało się pierwsze łączne wydanie listy Billboard. Numerem 1 była wydana piosenka I'll Never Smile Again w wykonaniu Franka Sinatry i orkiestry Tomiego Dorseya. W roku 1940 urodził się Janusz Kondratowicz. Pisał m.in. dla Czerwonych Gitar, Anny Jantar i Krzysztofa Klęczona. W roku 1945 w Los Angeles urodziła się piosenkarka Kim Carnes. Carnes zasłynęła przede wszystkim dzięki piosence Bette Davis Eyes. W roku 1947 na świat przyszedł Carlos Santana, słynny gitarzysta meksykańskiego pochodzenia, pionier latynoskiego rockowego brzmienia, a w roku 1952 w Gdańsku urodziła się Grażyna Łobaszewska, która wylansowała takie hity jak Czas nas uczy pogody czy Brzydcy. W roku 1996 Gary Barlow z zespołu Take That zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście jako solowy wykonawca. Był pierwszym członkiem Take That, który umieścił swoją piosenkę na szczycie zestawienia. A w roku 2011 zdjęcie grupy The Beatles z pierwszego amerykańskiego koncertu w Waszyngtonie, zrobione przez 18-letniego wówczas Mike'a Mitchella, zostały sprzedane na aukcji za prawie $362,000. Unikalne czarno-białe zdjęcia muzyków zostały wykonane przez Mitchella, któremu udało się dostać za kulisy sceny. Autor zdjęć przez lata przechowywał je w kartonie w piwnicy.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.

proszę się przyznać, kto z was jeździ na gapę. Bo w bazie Big Info Monitor widnieje 132 tysiące dłużników z powodu jazdy na gapę. Ich łączne zadłużenie sięga 207 milionów złotych. Tak, my Polacy jesteśmy gapowiczami, bo po co kupować bilet, jak można przejechać się na gapę, a potem za takie gapowanie to trzeba zapłacić. Statystyczny polski gapowicz ma obecnie do oddania aż 1567 zł. Ta kwota znacznie przewyższająca wartość standardowego mandatu wystawionego podczas kontroli. A gdzie jest najwięcej gapowiczów? Niechlubne zestawienie otwiera województwo łódzkie. Można je nazwać dziś prawdziwym centrum polskiej jazdy na gapę. Odnotowano tam ponad 40

0: 2000 dłużników, których łączne zaległości wynoszą 76 milionów złotych. Oznacza to, że ponad 1/3 całego ogólnopolskiego zadłużenia z tego tytułu przypada wyłącznie na ten właśnie region. Na drugim miejscu plasuje się województwo mazowieckie, a podium zamyka województwo pomorskie. Po drugiej stronie są województwa opolskie i podkarpackie, gdzie liczba pasażerów z zaległościami to zaledwie 1,3 tysiąca osób, a łączna kwota zaległości nie przekracza 2 milionów złotych, ale te liczby tak robią wrażenie. Także pamiętajcie, żeby nie jeździć na gapę, bo to się zupełnie nie opłaca. Bilety nie są drogie. Ja wiem, że niektórzy będą narzekać, o, ok, jeden przystanek to mam zapłacić, no ale tak to jest. Jak was złapią, to będziecie musieli zapłacić zdecydowanie więcej.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich

0: rewelacyjnie.
1: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
4: Poniedziałek 9.30, a my ruszamy z raportem drogowym. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. Tym razem zaczniemy od Słupska. Tutaj wolniej pojedziemy ulicą Sierpinka, wiejską Kopernika Jana Pawła II i Przemysłową do Kobylnicy. Dojedziemy bez przeszkód, do Ustki tak samo, a w samej miejscowości delikatne spowolnienie na skrzyżowaniu Dworcowej z Marynarki Polskiej i Grunwaldzką. Jadąc z tego Słupska w stronę Lęborka trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Lęborku troszkę nam się zagęściło na ulicy Zwycięstwa i Alei Wolności. Do Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości jak na razie bardzo sennie. Trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta dojedziemy w zasadzie bezproblemowo na obwodnicy metropolitalnej tak samo. W Gdyni wolniej pojedziemy na ulicy Północnej, Morskiej, Puckiej, Chylońskiej, Hutniczej i Warszawskiej. W Rumi delikatnie zwiększony ruch na skrzyżowaniu Dąbrowskiego ze Żwirki i Wigury. W Redzie zakorkowana ulica Pucka. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie. Do Pucka dojedziemy bez większych problemów. Tutaj delikatne spowolnienie w Celbowie, ale na razie niewielkie. W samym Pucku zaczyna nam być tłoczniej na ulicy Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie nogę z gazu będziemy musieli zdjąć na Alei Niepodległości, a na Hel już dojedziemy bez większych problemów. Przed Rozewiem gęsto, w kierunku Karwi już wzdłuż nabrzeża pojedziemy bez przeszkód. Na drogach w większości spokojnie, ale czego oczekiwać? W końcu jest poniedziałek, wakacje, a i pogoda w sumie mogłaby być lepsza. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam, jeśli macie teraz urlop, a nawet jeśli nie, to i sobie i Wam życzę więcej słońca, ale sytuacja na drogach może pozostać spokojna, nikt się nie obrazi. Przecież następne informacje drogowe o 15.30, a teraz prognoza pogody.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Coś ta wakacyjna pogoda nie chce z nami zostać na dłużej, ale nie traćmy jeszcze nadziei. W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, a miejscami porywisty. W Dębkach i Władysławowie 17 stopni, na Chylu 18, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie 18, a w Słupsku termometry pokażą 19 kresek.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Po raz kolejny dzisiaj w poniedziałkowy poranek wracam do tematu motoryzacji, bo znalazłem taką naprawdę wyjątkową informację, szczególnie przydatną dla tych, którzy kiedykolwiek stali w korku. Wielu z nas wydaje się i ma wrażenie, że sąsiedni pas, jak stoimy w korku, to porusza się szybciej. No i intuicja podpowiada, że zmiana pasa pozwoli nam szybciej dotrzeć do celu. Okazuje się, że to nieprawda. Zdaniem matematyków zajmujących się analizą ruchu drogowego w większości przypadków jest odwrotnie. To znaczy, częste zmiany pasa mogą pogarszać sytuację nie tylko pojedynczego kierowcy, ale też całego ruchu. Dlatego nie warto. Każda zmiana pasa wymusza reakcję innych kierowców. Ci zwalniają, przyspieszają lub zmieniają odstęp od poprzedzającego pojazdu, co powoduje kolejne zakłócenia. Jeżeli podobne manewry wykonuje wielu kierowców jednocześnie, niewielkie zaburzenia zaczynają się kumulować, zwiększając ryzyko powstawania fal hamowania i zatorów i przez to tak naprawdę dłużej stoimy w korku. Także gdybyście stali w korku w najbliższym czasie, to pamiętajcie, stójcie w tym miejscu, w którym stoicie, znaczy nie, no jedźcie do przodu, tak jak korek pozwala, ale nie zmieniajcie ciągle pasa z lewego na prawy, z prawego na lewy, bo możecie z tego powodu zrobić jeszcze większy korek i później dojechać do domu.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
6: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
5: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
6: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
5: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
6: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
5: www.arkabud.pl.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Poniedziałek to ciężki dzień, początek tygodnia, szczególnie dla tych, którzy zakończyli swój czas urlopowy, no i teraz muszą wejść w to wszystko, co zostawili jakiś czas temu. Jak to zrobić? No, ciężko, ale da radę. Mam dla Was poradę od indyjskiego lekarza, który proponuje metodę 8-8-8 na zdrowsze życie i lepszą kondycję. Opiera się ona na podziale doby na 3 bloki, co ma pomóc walczyć ze stresem, chorobami cywilizacyjnymi i chronicznym zmęczeniem. Jaki to jest podział? Zakłada ona podział doby na 3 równe bloki, 8 godzin snu, 8 godzin pracy i 8 godzin przeznaczonych na życie prywatne. Tak, wszystko pięknie, ładnie, bo lekarz przekonuje, że takie proporcje sprzyjają regeneracji organizmu, dobremu samopoczuciu i długowieczności, ale tutaj niestety godziny mi się nie zgadzają, bo jak ktoś pracuje 8 godzin, ale do tej pracy musi dojechać na przykład 1,5 godziny, czy załóżmy godzinę, no i potem wrócić też godzinę czasu, to są kolejne 2 godziny. Skąd wziąć te 2 godziny? Czy to z tych 8 godzin, które są przeznaczone na życie prywatne, czy z tych 8 godzin przeznaczonych na sen? No i tak niestety znowu doba robi się za krótka i nie wiadomo, z czego to urywać. No, najlepiej urwijcie sobie z tych 8 godzin pracy, a propos pracy, to ja jeszcze Wam powiem, ile tak naprawdę my pracujemy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.

Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija, marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie,

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
1: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu, bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
0: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
0: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Puccy mundrowi świętowali. W Pucku odbyły się uroczystości związane ze 107. rocznicą powołania Policji Państwowej, w trakcie których wręczono awanse na wyższe stopnie odznaczenia i wyróżnienia. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 16 lipca mszą świętą w intencji policjantów, pracowników oraz ich rodzin. W dalszej części mundrowi złożyli wieńce i znicze przy kaplicy pomników Piaśnicy, oddając hołd ofiarom zbrodni piaśnickiej. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń oraz wyróżnień. Jak mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, czterech policjantów zostało odznaczonych medalami, pięciu dzielnicowych otrzymało wyróżnienia za wzorową służbę, a wyróżnienie przyznano również funkcjonariuszowi pionu kryminalnego. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało 25 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Święto Policji jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla policjantów i pracowników policji, którzy każdego dnia z oddaniem realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Na dwa miesiące do tymczasowego aresztu trafił 23-letni mieszkaniec Lęborka, podejrzany o przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających, przygotowania do ich wprowadzania do obrotu oraz udzielania ich innym osobom. Taką decyzję podjął sąd na wniosek prokuratury. Do zatrzymania doszło podczas przeszukania jednego z mieszkań w Lęborku. Policjanci zabezpieczyli ponad 290 gramów narkotyków i środków psychotropowych. Według wstępnych badań były to m.in. kokaina, marihuana, amfetamina, 170 tabletek

0: ekstazy 3 CMC oraz nowe substancje psychoaktywne. Z opinii biegłego wynika, że z zabezpieczonych środków można było przygotować ponad 760 porcji handlowych. W mieszkaniu przebywało również dwóch mężczyzn poszukiwanych do odbycia kar pozbawienia wolności. Jeden z nich, 58-letni mieszkaniec Lęborka, miał do odbycia 4-miesięczną karę więzienia, natomiast 21-latek z Redy został skazany na 149 dni pozbawienia wolności za kradzież. Obaj zostali przewiezieni do zakładów karnych. Policja informuje, że śledztwo w sprawie narkotyków nadal trwa i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Jak zapewnia Zarząd Infrastruktury Miejskiej, budowa Słupskiego Centrum Wsparcia przy ulicy Partyzantów przebiega zgodnie z harmonogramem. Na powstającym obiekcie zawisła już symboliczna wiecha. Kompleks utworzył zmodernizowane kamienice o numerach 24, 25 i 26, w których wcześniej mieściła się szkoła ekonomiczna. Od strony podwórka powstaje także nowy dwukondygnacyjny budynek dziennego domu pomocy społecznej. Zaplecze istniejącej sali gimnastycznej zostanie natomiast przystosowane do potrzeb Centrum Integracji Społecznej. Do nowej siedziby ma się przenieść m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Cały kompleks zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz osób wymagających szczególnego wsparcia. Poprawić mają się również warunki pracy zatrudnionych tam pracowników. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek przyszłego roku. Jej koszt przekracza 50 milionów złotych. Ponad 20 ratowników Gniemińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednostki pływające, kłady, skuter wodny oraz inne służby. Tak wyglądała akcja ratownicza. Zgłoszenie z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie o osobie, która miała zaginąć w wodzie, wpłynęło do ratowników 38 minut po zakończeniu ich pracy. Już po 7 minutach na miejscu pojawił się pierwszy 4-osobowy zespół gniemińskiego WOPR, wyposażony w 2 kłady oraz skuter wodny z platformą ratowniczą. Ratownicy zebrali informacje od osoby zgłaszającej oraz dowodzącego akcją przedstawiciela Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Następnie rozpoczęto sprawdzanie akwenu. Ze względu na rozległy obszar poszukiwań oraz czas, jaki upłynął od ostatniego kontaktu wzrokowego z zaginionym, do działań skierowano wszystkie dostępne siły i środki. W samej akcji uczestniczyło 20 ratowników. Przełom nastąpiło 19:47. Po ponad półtorej godziny od rozpoczęcia akcji jeden z zespołów odnalazł poszukiwanego na wysokości wejścia numer 7. Mężczyzna był cały i zdrowy.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura wody w polskim morzu poszła trochę w dół, zresztą tak jak temperatura powietrza. Temperatura wody 16-17 stopni Celsjusza, a temperatura powietrza to dzisiaj około 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali, no a na niebie chmury. Dość dużo chmur, z nich mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a miejscami w regionie może dzisiaj zagrzmieć.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

Wakacje, wakacje. Nie wszyscy mają wakacje, nie wszyscy mają takie akcje. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na nasze wakacyjne, luźne gadki i coś z cyklu Czy wiesz, że? No bo podczas rozmów można się pochwalić, że wiecie na przykład, ile jest kolorów paszportów na świecie. A czy wiedzieliście, że na całym świecie oficjalnie istnieją tylko 4 kolory okładek paszportów? Czerwony, niebieski, zielony i czarny. I tym możecie pochwalić się komuś, na przykład idąc przez granicę. Japońskie pociągi są tak niesamowicie punktualne, że ich średnie roczne opóźnienie wynosi zaledwie kilkadziesiąt sekund, w przeciwieństwie oczywiście do naszych polskich pociągów, które i tak podobno nie są takie złe, my tylko narzekamy, a te niemieckie są podobno jeszcze gorsze. Suwerenny zakon maltański wydaje własne paszporty dyplomatyczne, mimo że nie posiada żadnego własnego terytorium lądowego. To tak a propos jeszcze tych paszportów. Autostrada numer 1 w Australii to najdłuższa jednolita droga krajowa na świecie, która tworzy gigantyczną pętlę wokół całego kontynentu o długości ponad 14 500 km. Także gdybyście chcieli sobie zrobić taką drogę, długą drogę autostradą, to do Australii. I jeszcze najdłuższy obecnie komercyjny lot pasażerski bez przesiadek trwa niemal 19 godzin i łączy Singapur z Nowym Jorkiem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tak jak ja boją się latać i gdyby mieli siedzieć w pudełku 19 godzin, to mogliby tego nie przeżyć. Śniadanie z Norda FM.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.

lato z komarami, szczególnie nad jeziorami, bo ale wojna z komarami wchodzi na wyższy poziom i po sprejach, kadzidełkach oraz laserach przyszła pora na drony. Jeżeli chcecie zmienić swoje podwórko w pole walki z najbardziej uciążliwymi owadami lata, na oku powinniście mieć debiutancki produkt francuskiego startupu, bowiem ten właśnie startup poczynił znaczne postępy w stworzeniu urządzenia, które docelowo będzie patrolować wyznaczony teren i neutralizować krwiożercze owady. Startup powstał pod koniec 2025 roku, no i stworzył drony, które będą zajmowały się komarami. Te, które latają dookoła, to ten dron będzie sobie latał i on będzie te komary niszczył. Tak, najnowszy test pokazał maszynę śledzącą latającą ćmę. Wewnątrz specjalnie przygotowanego pomieszczenia z czarnymi kurtynami dron automatycznie podążył za celem i uderzył w niego podczas lotu. No i to właśnie był eksperyment, który pokazuje, że da się. Podobno z komarami jest nieco trudniej, bo są mniejsze od ciem, ale też podobno ma sobie dron dać radę. Ja poproszę takiego drona. Podobno opłata abonamentowa $50 miesięcznie albo jednorazowy zakup za $1100. Śniadanie z Norda FM.

0: West Coast for life.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

0: Na wiadomości sportowe zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 1500 zawodników rywalizowało w niedzielę w Gdyni podczas głównego dnia Enea Ironman 70.3. Zmagania odbywały się na trzech dystansach, w zawodach triatlonowych oraz w rywalizacji sztafet. W głównej konkurencji triumfował Niemiec Maximilian Sperr z czasem 3 godzin 43 minut i 48 sekund. Wśród kobiet zwyciężyła Polka Agnieszka Gadomska. Na dystansie olimpijskim Enea 51-50 najszybszy był Jakub Brzuska, a wśród rywalizacji kobiet Małgorzata Granicka. W zawodach sztafet zwyciężyło trio w składzie Michał Laskowski, Kacper Wiśniewski i Mateusz Linda. Tegoroczna edycja Enea Ironman zgromadziła ponad 2000 uczestników z 55 krajów i po rocznej przerwie ponownie uczyniła Gdynię triatlonową stolicą Polski. Zawodnik ML Słupsk Bartosz Pytlik zdobył wicemistrzostwo Europy w biegu na 200 metrów podczas zawodów we włoskim mieście Rieti. Polak najpierw ustanowił swój nowy rekord życiowy z czasem 20 sekund i 99 sekundy, zajmując tym samym trzecie miejsce w tej rywalizacji. W biegu finałowym zawodnik ML Słupsk pobiegł 0,02 sekundy wolniej, ale zajął drugie miejsce i zdobył srebrny medal mistrzostw Europy U18. Gratulujemy! Zapraszam na kolejny serwis sportowy już za niespełna godzinę.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Wychodząc dzisiaj na dwór, zadbajmy o jakieś zabezpieczenie przed potencjalnym deszczem. Padać może w całym regionie, a do tego może pogrzmieć. Na termometrach dzisiaj około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzieru, Michnie, Mieluzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1012 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a na razie na jakieś wielkie ocieplenia się nie zanosi. Dla tych, którzy czekają na upały, no niestety trochę jeszcze poczekamy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas wybrać się do Egiptu na All Inclusive, a tam szykują się zmiany, szykuje się prawdziwa rewolucja. Po miesiącach przygotowań władze Egiptu od 1 sierpnia wprowadzają nowy system wydawania wiz dla turystów. Będzie można zrobić to w końcu elektronicznie, nie trzeba będzie stać w kolejkach. Przypomnę, że wiza do Egiptu kosztuje $30, ale w związku z tym, że to będzie się teraz odbywało elektronicznie, nie trzeba będzie zatrudniać ludzi do tego, żeby stawiali te stempelki i naklejki naklejali, to trzeba będzie zapłacić więcej. $36. A to wszystko dlatego, że te $6 to wiecie, to taka opłata dodatkowa, elektroniczna. No wiadomo, jak ktoś się chce podwyższyć, to potem się mówi, że to nie jest podwyżka, bo wiza dalej kosztuje $30, ale specjalny dodatek to właśnie $6 amerykańskich. I od 1 sierpnia będzie można szybciej za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, aplikacji mobilnej albo za pośrednictwem maszyn samoobsługowych dostępnych w halach przylotów lotnisk w Egipcie. Dostaniecie taki specjalny kod QR, który będziecie mogli zaprezentować tym, którzy będą was przeprowadzali na drugą stronę granicy. No i tak to ma wyglądać od 1 sierpnia. To wiadomość dla wszystkich tych, którzy wybierają się do Egiptu po 1 sierpnia.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu.

0: serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super, od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.

0: Jak tam poniedziałek w pracy? Niektórzy powiedzą ciężko, ciężko. No wszyscy mówią, że jest ciężko. Okazuje się, że nie tak ciężko, bo 2 godziny i 53 minuty tyle właśnie produkujecie w 8-godzinnym dniu pracy według najnowszych badań. Reszta czasu idzie na media społecznościowe, wiadomości, kawę, pogaduszki, spotkania służące do koordynowania kolejnych spotkań i oczywiście jeszcze więcej kawy. Ale teraz nadchodzi bolesna matematyczna puenta. Kiedy ktoś przerywa ci w pracy, potrzebujesz 23 minut, żeby znów w pełni się skupić, a średnio przerwy zdarzają się co 5 minut i teraz trzeba sobie to policzyć. Głębokie skupienie nie jest po prostu trudne, ono jest dosłownie niemożliwe. No to jak jest niemożliwe coś, to się nie skupiajcie za bardzo w poniedziałkowy poranek na pracy. Po prostu podejdźcie do tego luźno. Poniedziałek jest takim czasem potrzebnym nam na rozpędzenie się. To rozpędzajcie się powoli, a ja zapraszam was jak zwykle na ten cały tydzień, czyli do piątku. Budzę się razem z wami i też wam towarzyszę. Ja się, towarzysze i towarzyszki, już trochę rozpędziłem. To już kończę tę dzisiejszą podróż i zapraszam na jutrzejsze wtorkowy poranek. Na spotkanie. Życząc wam udanego dnia. Nie przepracowujcie się. Do usłyszenia, do jutra. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.
4: Ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata, Hiszpanie.

Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To

0: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
1: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
0: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel albo w portalu e-Sanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej, nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
2: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
0: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków, dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym Dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii Tomasz Orchowski.
3: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
0: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów – Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania, zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policja świętowała. Uroczystość odbyła się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wejherowie. W wydarzeniu udział wzięły zaprzyjaźnione służby mundurowe, samorządowcy i przedstawiciele instytucji z regionu.
5: Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podsumowania kolejnego roku służby oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy współtworzą bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Służba w policji to nie tylko zawód, lecz przede wszystkim odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Każdego dnia policjanci podejmują trudne decyzje, często narażając własne zdrowie i życie. Dlatego z całego serca dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom naszej komendy za profesjonalizm, poświęcenie i oddanie służbie.
4: Tłumaczy komendant powiatowy policji w Wejherowie młodszy inspektor Mariusz Mejer. Komendant słowa uznania skierował także do pracowników policji. Święto było także okazją, by zaprosić do wstąpienia w szeregi policji.
6: Jest ten moment, można podjąć decyzję. Wiemy też, że uczniowie szkół średnich, klas maturalnych odebrali niedawno wyniki swoich matur, także zapraszamy. Jeżeli jeszcze nie wiedzą, jaką karierę zawodową obrać, można wstąpić w nasze szeregi, można dodatkowo studiować, można też studiować w policji. To wszystko jest w ofercie, warto zaglądać na naszą stronę i zapraszamy.
4: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Stapotrykus. Święto Policji obchodzone jest w Polsce 24 lipca. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, skompletować plecak ewakuacyjny i udzielić pierwszej pomocy? Odpowiedzi na te pytania będą mogli poznać uczestnicy warsztatów ochrony ludności organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. Spotkania odbędą się 23, 28 i 30 lipca w siedzibie starostwa. Organizatorzy chcą przybliżyć mieszkańcom zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz przekazać praktyczną wiedzę, która może okazać się przydatna podczas różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych. W programie znalazły się m.in. podstawy udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, zasady reagowania w czasie zagrożeń oraz informacje dotyczące codziennego bezpieczeństwa. Warsztaty mają charakter

0: edukacyjny i są skierowane do osób, które chcą lepiej przygotować się na sytuacje wymagające szybkiego działania. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony ludności oraz przekazanie praktycznych umiejętności, które mogą okazać się przydatne zarówno w nagłych zdarzeniach, jak i podczas codziennych sytuacji związanych z bezpieczeństwem. W Kępicach powstanie ekologiczny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Burmistrz Magdalena Majewska podpisała już umowę na realizację inwestycji. Na ogólnodostępnym placu pojawią się m.in. wielofunkcyjne urządzenie zabawowe z podjazdem dla wózków i elementami sensorycznymi, integracyjna karuzela, specjalna piaskownica oraz interaktywne tablice edukacyjne. W ramach inwestycji wykonane zostaną także bezpieczna nawierzchnia i ciągi piesze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Teren zostanie wyposażony w ławki, pergole, lampy solarne i kosze do segregacji odpadów. Zaplanowano również nowe nasadzenia roślin. Wartość inwestycji wynosi ponad 311 tysięcy złotych. Gmina Kępice otrzymała na ten cel ponad 227 tysięcy złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Zacznijmy od tych mniej rewolucyjnych informacji. Jeśli chodzi o pogodę, to ciśnienie jest umiarkowane 1012 hektopaskali, ale podejrzewam, że wszystkich bardziej interesuje kwestia temperatury, a ta poleciała w dół. Dziś 17 stopni to maks w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie Rubi, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Przelotne opady deszczu możliwe, miejscami możliwe są także dzisiaj burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Cieszę się ogromnie, że mogę być wspólnie z wami i zaprosić na nasze spotkanie. Nie zabraknie muzyki oraz ciekawostek, więc myślę, że wszyscy znajdą coś dla siebie. Zapinamy pasy i ruszamy. Maja Popowska, zapraszam.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.

Ciekawe, czy też Was dotyczyły. Wczorajszy poranek przyniósł problemy z Facebookiem i Instagramem. Pierwsze zgłoszenia zaczęły pojawiać się po godzinie 9. Część użytkowników zobaczyła komunikat o tymczasowej niedostępności konta, inni nie mogli otworzyć serwisu na komputerze, chociaż uproszczona aplikacja mobilna nadal działała. Kłopoty dotyczyły obu platform należących do Mety. Po godzinie 11 dostęp zaczął stopniowo wracać. A przed 13 liczba zgłoszeń spadła niemal do zera. Awaria trwała kilka godzin, ale wystarczyła, żeby tysiące osób zaczęły sprawdzać internet w poszukiwaniu odpowiedzi. Gdy nie działa serwis społecznościowy, najszybciej zaczyna działać społeczność szukająca informacji o awarii.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja.
3: O wpół do 12 na najnowsze wiadomości sportowe zaprasza Janusz Ludwiczak. 5 kolejnych wybitnych polskich sportowców dołączyło do grona uhonorowanych w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. W sobotę swoje gwiazdy odsłonili były reprezentant Polski w siatkówce i obecny prezes PZPS Sebastian Świderski, była pięściarka i medalistka kickboxingu Iwona Guzowska, zapaśnik i olimpijczyk Stanisław Krzesiński, a także żużlowiec Jarosław Hampel oraz skarbnik.

0: Koczek narciarski Kamil Stoch. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego była to szczególna chwila. To dla mnie duże wyróżnienie, przyznał Kamil Stoch. Propozycję otrzymałem już kilka lat temu, ale uznałem, że takie rzeczy warto przeżywać po zakończeniu kariery z większym dystansem i możliwością pełniejszego doceniania tego momentu, powiedział podczas uroczystości Kamil Stoch. Allegia Sportu we Władysławowie istnieje od 2000 roku. Przez ponad ćwierć wieku upamiętniono 169 sportowców i trenerów, wśród których są m.in. Wojciech Fibak, Otylia Jędrzejczak, Anita Wodarczyk, Czesław Lang, Mariusz Wlazły czy Andrzej Gołota. Lechia Gdańsk zremisowała 2-2 z duńskim Renders FC w ostatnim meczu kontrolnym przed inauguracją sezonu Baltic pierwszej ligi. Biało-zieloni na stadionie Polsat Plus Arena prowadzili już 2-0 po bramkach debiutującego Samuela Kopska i Iwana Żeliski. Jednak rywale zdołali doprowadzić do remisu. Dobre wrażenie pozostawili nowi obrońcy Lechii, Samuel Kopasek i Dynamo Małow. Obaj czekają jeszcze na możliwość oficjalnej rejestracji do rozgrywek po zniesieniu zakazu transferowego przyznanego przez UEFA. Trener Władysław Łupaszko podkreślił po spotkaniu, że zespół wciąż potrzebuje wzmocnień. Niepokój wzbudziła kontuzja młodego obrońcy Bartosza Szczepankiewicza, który musiał opuścić boisko jeszcze w pierwszej połowie po ostrym starciu z bramkarzem. A już w najbliższą sobotę, 25 lipca, lechiści rozpoczną walkę o punkty w nowym sezonie. Rywalem gdańszczan będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Początek spotkania o godzinie 15.30. Tymczasem sport w Radiu Nord FM powraca nieco wcześniej, bo już dziś o 17.30. Miłego dnia i do usłyszenia.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Na razie temperatura idzie w górę, choć dzisiaj różnice pomiędzy kolejnymi godzinami będą mikroskopijne, bo poranek zaczęliśmy 15 stopniami, a w najcieplejszych momentach dnia będziemy mieli koło 17 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierumi, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 1012 hektopaskali na barometrach, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie nad naszymi głowami dość intensywne, może też popadać.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

Do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęły już 104 zgłoszenia i wnioski dotyczące działania systemu kaucyjnego. Klienci najczęściej skarżą się na awarie automatów, szybko zapełniające się urządzenia, odmowę przyjmowania prawidłowo oznaczonych opakowań oraz problemy z zamianą wydrukowanego bonu na gotówkę. Zdarzały się również żądania okazania paragonu, chociaż nie jest on potrzebny do odzyskania kaucji. System działa od października ubiegłego roku i wciąż przechodzi etap docierania się w sklepach. Sama zasada jest prosta. Oddajemy opakowanie i odbieramy

0: pieniądze. Najwięcej komplikacji zaczyna się wtedy, gdy pomiędzy tymi dwoma punktami staje pełny recyklomat albo nieaktualny bon.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
5: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
7: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
6: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
7: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
6: Aktywnie.
7: Gościnnie. Razem.
6: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
7: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
6: I Rekreacji.
1: Reklama.

Kioto ponownie wypełniło się gigantycznymi platformami uczestniczącymi w Gion Matsuri. To jeden z najstarszych japońskich festiwali związanych z tradycją Shinto. W głównej paradzie ogromne, bogato zdobione konstrukcje poruszały się przez wąskie ulice, ciągnięte przez zespoły uczestników. Na ich szczytach siedzieli muzycy, a wydarzenie obserwowały m.in. Geiko i Maiko. Wcześniej przeprowadzono rytuał oczyszczenia przenośnej świątyni Mikoshi Arai. Najtrudniejszym momentem parady pozostaje zmiana kierunku. Platformy nie mają zwykłego układu kierowniczego, dlatego obraca się je przy pomocy lin, bambusa i pracy wielu osób. Kilkusetletnia tradycja nadal wymaga więc ogromnej precyzji przy każdym miejskim zakręcie.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała

0: Ponad 1600 zgłoszeń w związku z frontem burzowym. Najwięcej interwencji strażacy podjęli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim.
1: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów,

0: Warunki są trudne ze względu na falę upałów i niski poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
0: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie czwarte miejsce.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Słońce, wysoka temperatura, szum fali, wakacyjny relaks. Plaże nad Bałtykiem przeżywają prawdziwe oblężenie. Wśród tłumów wypoczywających łatwo zapomnieć, że morze potrafi być nieprzewidywalne, dlatego bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Lato w pełni, a na plaże nad Bałtykiem przybywają ludzie z całego kraju. Tysiące turystów każdego dnia korzystają ze słońca i morskich kąpieli. Pogoda wyjątkowo w ostatnim czasie sprzyjała wypoczynkowi. Termometry pokazywały około nawet 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu plażowiczów szukało ochłody w wodach Bałtyku. Tak było chociażby pod koniec minionego tygodnia w Dębkach. W takich właśnie warunkach ratownicy przypominają, że nawet podczas upałów nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa i stosowaniu się do poleceń.
3: Nie pijemy na plaży, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu. Drugie co? Słuchamy się poleceń ratownika i nie przeceniamy swoich umiejętności. Nie, brawura, są kilka rzeczy, które zawsze gubi nad wodą. Alkohol, brawura i niewykonanie poleceń.
2: Mówi kierownik ratownictwa na plaży w Dębkach, Karol Zych. Choć z pozoru morze wydaje się spokojne, pod powierzchnią mogą występować silne prądy wsteczne, które potrafią błyskawicznie oddalić kąpiącą się osobę od brzegu.
3: Gdy przychodzi większy wiatr, to tworzą się prądy wsteczne, prądy boczne, które są bardzo zdradliwe. Prądy wsteczne mogą sięgnąć w głąb morza, boczne tak samo mogą w bok przepychać. Bardzo ciężko z nich uciec.
2: Dodaje Zych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zaczyna się od przestrzegania podstawowych zasad. Zanim wejdziemy do morza, sprawdźmy kolor flagi na kąpielisku. Biało oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Przemarsz ulicami miasta, wspólny tort i liczne atrakcje towarzyszyły obchodom 669. rocznicy nadania Łebie Praw Miejskich. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy i turyści, którzy wzięli udział w jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miejskiego święta. Centralnym elementem obchodów był tradycyjny przemarsz księstwa Łeby. Po jego zakończeniu uczestnicy spotkali się na wspólnym świętowaniu, podczas którego burmistrz Łeby Agnieszka Derbo oraz książę Zbyszko I z Wielkiej Kapituły Księstwa Łeby częstowali mieszkańców i gości okolicznościowym tortem. Wydarzenie poprowadziła Wiesława Wojciechowicz z orkiestry dętej Ziemia Lęborska. Obchody rocznicy były częścią większego programu wydarzeń przygotowanych z okazji urodzin miasta. Na uczestników czekały także koncerty, łebski festiwal rybny, stoiska wystawców oraz inne atrakcje. Jak zaznaczają organizatorzy, święto co roku przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów wypoczywających nad Bałtykiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie otrzymał nowy samochód służbowy. Opel Frontera będzie wykorzystywany przez pracowników socjalnych podczas codziennych wyjazdów do mieszkańców potrzebujących pomocy. Zakup auta był możliwy dzięki zmianie w budżecie gminy, którą 12 czerwca jednogłośnie przyjęli radni. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 13 lipca przed siedzibą ośrodka. Kluczyki należą ręce kierownik GOPS-u Justyny Ostrzychacz przekazali wójtowi.

0: Dawid Litwin oraz skarbnik gminy Dorota Majchrzak. Samochód poświęcił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Karol Gierszewski. Jak podkreśla samorząd, nowe auto ma poprawić bezpieczeństwo pracowników podczas wyjazdów w teren, usprawnić realizację ich obowiązków oraz ułatwić docieranie z pomocą do mieszkańców gminy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe mamy już za sobą, a dużo goręcej dzisiaj już nie będzie. Na termometrach około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1012 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, no a zachmurzenie, ono akurat słabe nie jest, na niebie cały czas dość dużo chmur się utrzymuje, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, mogą pojawiać się również burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Giovanni Antonelli zwyciężył w Grand Prix Belgii i powiększył prowadzenie w klasyfikacji Formuły 1. Kierowca Mercedesa ma już 45 punktów przewagi nad Lewisem Hamiltonem i 50 nad zespołowym kolegą Georgem Russellem. Wyścig Russella zakończył się niemal natychmiast. Na pierwszym okrążeniu próbował odzyskać stracone pozycje, zderzył się z Hamiltonem i wypadł w żwir. Charles Leclerc finiszował jako drugi, tracąc do Antonellego niespełna 2 sekundy. Trzecie miejsce Maxa Verstappena oznaczało 300. podium w historii Red Bulla. Antonelli nie tylko wygrał jeden z najbardziej wymagających wyścigów sezonu. Patrzył również, jak dwaj najważniejsi przeciwnicy sami usuwają się z drogi już na początku rywalizacji.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinie od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

Stefanos Tsitsipas wygrał turniej ATP w szwajcarskim Gstaad, pokonując Rafaela Colignona w trzech setach. Grek zwyciężył 6-4, przegrał tie-break drugiej partii, a decydującego seta wygrał 6-3. To jego pierwszy tytuł od 16 miesięcy i 13 w całej karierze. Tsitsipas przystępował do turnieju bez rozstawienia, ale po drodze wyeliminował dwóch wyżej notowanych rywali. W finale dobrze pilnował własnego podania. Zanotował 4 asy, nie popełnił podwójnego błędu i wykorzystał decydujące okazje w trzecim secie. Zwycięstwo pozwoli mu awansować o 30 miejsc w rankingu. Czasem jeden dobry tydzień potrafi naprawić pozycję budowaną bez sukcesów przez wiele miesięcy. Pół na pół.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

Josh Kerr ustanowił rekord świata w biegu na mile. Podczas londyńskiego meetingu pokonał dystans w czasie 3 minut i 42 setnych sekundy. Poprzedni rekord należał od 1999 roku do Hishama El-Gerouha. Brytyjczyk poprawił go o 47 setnych sekundy, a własny najlepszy wynik skrócił o prawie 3 sekundy. Przygotowania nazwał projektem 222, ponieważ chciał zejść poniżej 223 sekund. Nawet kąpiele regeneracyjne trwały dokładnie tyle. Plan wymagał obsesyjnej precyzji, ale zadziałał. Kerr jako pierwszy Brytyjczyk od 1985 roku przejął najważniejszy rekord na tym dystansie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
3: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
4: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
0: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Przed mieszkańcami powiatu lęborskiego i oczywiście turystami kolejne muzyczne propozycje w programie Klimatyczny koncert nad morzem i pełne energii widowisko dla najmłodszych. W Łebie trwa cykl bezpłatnych koncertów kameralnych, który już od pierwszego spotkania spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności. Inauguracyjny występ zespołu Nadmiar, który odbył się 16 lipca, przyciągnął liczne grono słuchaczy i pokazał, że kameralna muzyka w wyjątkowej nadmorskiej scenerii to doskonały pomysł na letni wieczór. 23 lipca o godzinie 20 na tarasie widokowym przy wejściu na plażę numer 18 przy ulicy Sosnowej wystąpi Ewelina Flinta. To druga odsłona letniego cyklu, podczas której będzie można posłuchać znanych utworów w niepowtarzalnej atmosferze zachodzącego słońca i szumu Bałtyku. Organizatorzy zapraszają zarówno mieszkańców, jak i turystów, a udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Na tym jednak nie koniec muzycznych atrakcji. Kolejny koncert odbędzie się 30 lipca o godzinie 21. Przed publicznością wystąpi Piotr Starzecki, zamykając lipcową część koncertowego cyklu, a następne występy organizatorzy zapraszają już w sierpniu. Z kolei Lęborskie Centrum Kultury Fregata przygotowało propozycję dla najmłodszych uczestników wakacji. W sobotę 25 lipca podczas Jarmarku Świętego Jakuba na scenie staromiejskiej zlokalizowanej na początku Starówki przy Banku Kultura odbędzie się koncert Fionka Dzieciom w wykonaniu Teatru Tak. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Występ skierowany jest do dzieci od 3 roku życia, a mali widzowie poznają Fionkę, niezwykłą bohaterkę stworzoną przez dzieci, która dzięki magicznym nożyczkom każdego dnia budzi się w innym miejscu świata. Jej pełne przygód historie stanowią inspirację do radosnych piosenek zachęcających do wspólnego śpiewania, tańczenia i zabawy. Organizatorzy zachęcają całe rodziny do wspólnego spędzania letniego popołudnia w centrum Lęborka. A następne informacje kulturalne już o 16:45. Zostańcie razem z nami. Do usłyszenia.

Charlie XCX zmienia kierunek po ogromnym sukcesie ery Brat. Jej nowy album nosi tytuł Music Fashion Film i według zapowiedzi odchodzi od czystego klubowego brzmienia w stronę własnej wersji rocka. W nagraniach pojawiają się przesterowane gitary, mocno przetworzone wokale i utwory balansujące między szczerością a świadomą prowokacją. Najbardziej zaskakujące nazwisko znalazło się jednak przy ostatniej piosence. Jedynym zaproszonym gościem na całej płycie jest David Cronenberg, kanadyjski reżyser kojarzony z kinem grozy i niepokojącymi przemianami ludzkiego ciała. Charlie nie próbuje więc przygotować drugiego identycznego lata. Zamiast powtarzać zwycięski układ, zaprasza na płytę człowieka, który od dekad zawodowo psuje widzom spokojny sen.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa. Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
3: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
2: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces pato streamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Pato streamer jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle

narodowościowym grozi mu do 8 lat więzienia. Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Olsztyna. Po kilkudniowej przerwie można już korzystać z obu kąpielisk przy plaży miejskiej nad jeziorem Ukiel. W ostatnich dniach obowiązywał tam zakaz kąpieli.

0: Astypalea to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
1: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta, procentowa odszkodowawczość, i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
0: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
2: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. Wysp Kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta Styczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
3: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
4: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
2: Mówią tczewcy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.
5: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W niedzielę w Parku Majkowskiego w Wejherowie odbył się lokalny ryneczek produktów rolnych. Wydarzenie było okazją do poznania oferty niewielkich gospodarstw z regionu oraz zakupu żywności bezpośrednio od jej producentów. Lokalny ryneczek produktów rolnych gościł w wejherowskim rynku od 10 do 15. Ryneczek miał nie tylko charakter handlowy, ale również promocyjny.
6: Padliśmy na taki pomysł z koleżanką Karoliną, żeby promować jednak zdrową żywność, promować naszych drobnych, małych przedsiębiorców, małych rolników z powiatu wejherowskiego, aby pochwalili się tym, co robią na co dzień, czym się parają, a naprawdę są to bardzo zdrowe produkty, bardzo pyszne przy okazji, a wiemy, że ci mali przedsiębiorcy mają na pewno najciężej, bo ciężko im jest się przebić na ten rynek, dlatego coś takiego organizujemy po raz pierwszy. Ludzie, którzy tutaj przechodzą, zakupują produkty, są zachwyceni, bardzo im się to podoba.
5: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Dla producentów udział w wydarzeniu był całkowicie bezpłatny. Rolnicy nie ponosili żadnych opłat związanych ze sprzedażą i prezentacją swoich wyrobów.
7: Mamy producentów chleba, producentów masła, mleka, mamy miody, mamy produkty z buraków, produkty octy wszystkich rodzajów owoców, mamy producentów wędlin, tak więc skupiamy dzisiaj wszystkich tych producentów małych, którzy na naszym terenie, czyli terenie powiatu wejherowskiego, te pyszne produkty produkują.
5: Tłumaczy Karolina Rydzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Organizatorzy zapowiadają, że kolejne edycje wydarzenia przed nami. Słowiński Park Narodowy przygotował nowe wydarzenie edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Dzień Wydm Ruchomych odbędzie się 26 lipca przy Czerwonej Szopie w Czołpinie. Spotkanie ma być okazją do poznania przyrodniczych i turystycznych aspektów parku, także tych mniej znanych. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 10 do 13. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy będą mogli wziąć udział w przygotowanych aktywnościach, dowiedzieć się więcej o historii i przyrodzie Słowińskiego Parku Narodowego oraz poznać informacje, których nie znajdą w popularnych przewodnikach. Organizatorzy zaplanowali również rozmowy dotyczące zasad zwiedzania i przepisów obowiązujących na terenie parku. Podczas wydarzenia działać będzie mobilny punkt informacji ogólnej, w którym pracownicy parku opowiedzą na tematy takie jak trasy, atrakcje oraz zasady poruszania się po chronionym obszarze. Dzień Wydm Ruchomych jest kolejną inicjatywą edukacyjną Słowińskiego Parku Narodowego skierowaną do osób odwiedzających ten teren. Po 6 latach przerwy Urząd Morski w Słupsku wznowi działalność. Placówka oficjalnie rozpocznie pracę 1 sierpnia. Minister infrastruktury podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. Reaktywowany urząd przejmie część zadań realizowanych obecnie przez administrację morską w Gdyni i Szczecinie. Jego przywrócenie ma poprawić dostępność usług publicznych oraz usprawnić zarządzanie sprawami związanymi z gospodarką morską na środkowym wybrzeżu. W słupskiej placówce zatrudnienie znajdzie około 290 osób. Ponad 240 pracowników zostanie przeniesionych z urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie. Powstanie 45 nowych etatów, m.in. w działach księgowości, kadr informatyki, obsługi prawnej i zamówień publicznych. Urząd Morski działał w Słupsku nieprzerwanie od 1954 roku, jednak został zlikwidowany w

0: 2020 roku. Koszt jego reaktywacji oszacowano na około 10 milionów złotych. Proces organizacji placówki i przekazywanie jej kompetencji może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: To już maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Niestety, chociaż dla niektórych stety goręcej nie będzie. A mamy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewnie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie umiarkowane. Przez cały dzień mogą się dzisiaj pojawiać opady deszczu, raczej przelotne, choć miejscami może nam nawet dzisiaj zagrzmieć i trochę mocniej popadać.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Telewizyjny świat teorii wielkiego podrywu powraca, ale główną rolę przejmuje bohater, który wcześniej zwykle stał za ladą. Stuart Bloom, właściciel sklepu z komiksami grany przez Kevina Sussmana, poprowadzi serial Stuart Fails to Save the Universe. Fabuła rozpoczyna się od projektu fizycznego stworzonego przez Sheldona i Leonarda. Stuart doprowadza do katastrofy i musi później naprawić konsekwencje własnych działań. Do swoich ról wracają także Lauren Lapkus, Brian Posehn i John Ross Bowie. Twórcy nie budują więc kolejnej historii wokół największych geniuszy całej grupy. Zadanie uratowania rzeczywistości przekazują człowiekowi, który przez większość poprzedniego serialu nie potrafił skutecznie uratować nawet własnego biznesu.

0: Reklama.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez

0: ruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORINVEST+. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.

Na polach Grunwaldu ponownie starły się wojska polsko-litewskie i krzyżackie. W wielkiej inscenizacji uczestniczyło około 1500 rekonstruktorów, czyli więcej niż w ostatnich latach. Były szarże konne, ataki łuczników, walki na miecze i wystrzały z bombard. Odtworzono również sceny opisane przez Jana Długosza, wręczenie Jagielle dwóch mieczy, utratę polskiej chorągwi i śmierć wielkiego mistrza. Wszystko rozgrywało się w deszczu przed tysiącami widzów obserwujących widowisko ze wzgórza pomnikowego. Rekonstruktorzy przygotowywali się przez wiele dni. Średniowieczna bitwa trwała kilka godzin, ale zanim zabrzmiał pierwszy miecz, trzeba było precyzyjnie ustawić całą armię na łące.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest

0: Możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Reklama.

W Bieszczadach, Beskidzie Niskim i Sanoku działają już 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Pomaga na nich system Toe to Point. Turysta uruchamia aplikację, a telefon reaguje przy kolejnych elektronicznych znacznikach. Podaje położenie i odtwarza opis miejsca, krajobrazu albo mijanego zabytku. Na trasach ustawiono także wypukłe mapy, przestrzenne makiety i tablice z

alfabetem Braille'a. Ścieżka w Mucznem prowadzi przez około 3,5 km na wieżę widokową na Jeleniowatym. Po drodze rozmieszczono 15 punktów nawigacyjnych. Góry nadal wymagają przewodnika, kondycji i ostrożności. Teraz jednak coraz więcej informacji można usłyszeć bezpośrednio na szlaku.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.

Do sieci trafił zwiastun filmu The Uprising w reżyserii Paula Greengrassa, twórcy filmów o Jasonie Bourne i kapitana Phillipsa. Andrew Garfield gra przywódcę powstania chłopskiego skierowanego przeciwko rządom króla Ryszarda II. Bohater jednoczy zwykłych mieszkańców i staje na czele armii walczącej o sprawiedliwość oraz przetrwanie. W obsadzie znaleźli się również Jamie Bell, Tom Hollander, Steven Delane i Catherine Waterstone. Film opowiada o ważnym, choć rzadziej pokazywanym rozdziale angielskiej historii. Garfield nie będzie więc latał między wieżowcami ani łapał przestępców w sieć. Tym razem musi przekonać ludzi, żeby chwycili za broń i poszli za nim przeciwko całemu królewskiemu porządkowi.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu. Marcin Krzamiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
4: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, by Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 20%.

0: 23-8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmiuka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, by z obniżek skorzystali rolnicy.
1: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji

0: wczoraj hucznie świętują zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
1: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
0: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata dla megagwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.
2: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Nordę FM. Park przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie wypełnił się w sobotę amerykańskimi symbolami, muzyką i rodzinnymi atrakcjami. Odbył się tam piknik amerykański. W związku z jubileuszem 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych zorganizowano piknik amerykański poświęcony historii oraz kulturze tego kraju. Wydarzenie stanowiło okazję do przybliżenia kluczowych faktów historycznych.
3: Stany Zjednoczone, kluczowy kraj w dobie ostatnich wydarzeń, w dobie zagrożenia wojennego. Liczymy bardzo na Stany Zjednoczone i na NATO. Stąd też twierdzimy, że podkreślenie tej rocznicy jest bardzo istotne dla naszego partnera.
2: Mówi były pracownik Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Anna Dzięciołowska. W parku można było zobaczyć symbole amerykańskie od flagi USA po żywą Statuę Wolności. Była też wystawa amerykańskich aut. Chętni mieli możliwość sprawdzania, jak złapać byka na lasso, czy pomalować sobie twarz u Indianki. To jednak nie wszystko.
4: Konkursy, quizy z nagrodami, ale i również występy artystyczne, które będą przybliżały muzykę amerykańską w różnym wykonaniu i tą taką lżejszą, taką popową i bardziej taką rockową.
2: Opowiada wicestarosta wejherowski Witold Reclaw. Jednym z punktów programu był kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. W ramach wydarzenia swoje podróżnicze skarby przywiezione z Ameryki oraz zdjęcia z wypraw zaprezentował Radosław Skwarło. Wśród wystawców byli także przedstawiciele polskich elektrowni jądrowych. Oprócz amerykańskich akcentów nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych. Można było zobaczyć samochód strażacki, auta wojskowe czy poskakać na dmuchańcu. Mieszkańcy Chocielewka w gminie Nowa Wieś Lęborska po raz drugi spotkali się na wspólnym spływie kajakowym. Wydarzenie miało charakter integracyjny i zakończyło się piknikiem przygotowanym przez lokalne koło gospodyń wiejskich. Uczestnicy pokonali wyznaczoną trasę kajakową, a po zakończeniu spływu czekał na nich poczęstunek i wspólne spotkanie. Organizatorzy podkreślają, że mimo mokrej pogody i warunków na wodzie, wydarzenie przebiegło w dobrej atmosferze. W przygotowanie imprezy zaangażowali się mieszkańcy koło gospodyń wiejskich sołectwa Chocielewko oraz druhowie z miejscowej ochotniczej straży pożarnej, którzy odpowiadali za zabezpieczenie uczestników. Drugi sołecki spływ kajakowy został zorganizowany przy wsparciu środków z budżetu gminy Nowa Wieś Lęborska. Wydarzenie miało na celu integrację mieszkańców i wspólne spędzenie czasu poza codziennymi obowiązkami. Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejna edycja spływu może odbyć się w przyszłym roku. Przez 3 dni Ustka gościła kulturę, tradycje i artystyczną energię Bielska Białej oraz Beskidów. Od piątku do niedzieli na promenadzie, plaży i w Domu Kultury odbywały się koncerty, warsztaty, pokazy filmowe oraz codzienne atrakcje. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, ponieważ Bielsko-Biała zaprezentowała się jako pierwsza polska stolica kultury. Nowością był specjalny autobus, który stał się mobilną przestrzenią artystyczną. Organizowano w nim warsztaty, działania performatywne, spotkania z poezją i kameralne koncerty. Na promenadzie wystąpiły kapele góralskie Rajwach i Bacówka, Kapela Żywiecka oraz zespół The Jangos. Nie zabrakło również beskidzkiej dyskoteki. Na plaży rozegrano natomiast 24. turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Bielska Białej. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się spotkania z Reksiem oraz pokazy kultowych animacji i studia filmów rysunkowych, w tym Bolka i Lolka, Porwania Baltazara Gąbki i Pampaliniego. Wydarzenie zakończyło się w niedzielny wieczór wspólnym odśpiewaniem pieśni Szumi Jawor Szumi.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Zacznijmy od termometrów. Temperatura ani wody, ani powietrza nie jest dzisiaj specjalnie wysoka. Temperatura powietrza 17 stopni w Dębkach, Włodysławowie,

0: 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Gnieminie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kamylnicy. Z kolei temperatura polskiego morza to około 16-17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie stosunkowo intensywne. Z chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, mogą po regionie krążyć dziś także burze.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

A za chwilę w naszym studiu radiowym gość dnia. Rozmowa na temat aktualnych wyzwań i wydarzeń z naszego regionu. Nie przegapcie! I tym samym nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło do końca. Zostaje mi tylko ukłonić się bardzo nisko i oczywiście zaprosić na jutro, co niniejszym czynię. Maja Popowska, trzymajcie się i do następnego.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze

0: kupuj wygodnie.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Reklama. W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Janusz Pomorski, kierownik referatu promocji i kultury Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz Marek Piotrowski, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Lęborg. Witamy.
6: Dzień dobry.
5: Rozmawiać będziemy o zbliżającym się już wielkimi krokami Jarmarku Świętego Jakuba. Do 24-26 lipca właśnie w tych dniach odbędzie się ta impreza, na którą tyle ludzi już czeka. I zacznijmy od tego, czy tegoroczna impreza czymś się będzie różniła od tych wcześniejszych.
6: No tak, każdy jarmark, staramy się, żeby był inny i ten też ma trochę nowości. O obiegu opowie tutaj pan dyrektor, ale z takich nowości to na przykład mamy strefę pchlitlak dla dzieci. Zawsze były pytania, bo dużo stoisk, mało miejsc, że dzieci, tacy przedsiębiorcze też chciały gdzieś w tym uczestniczyć i w tym roku na ulicy Reja to też jest, otwieramy, bo jest tyle chętnych wystawców, że już po prostu się nie mieścimy na Staromiejskiej Placu Pokoju. Tam też znajdziemy takie miejsce, że dzieci będą mogły przyjść ze swoimi tutaj rzeczami, własnymi wyrobami czy książkami i trochę pohandlować pod opieką dorosłej osoby, trochę też jakby zabawić się z takiego przedsiębiorcą.
5: Jak układany był program tego wydarzenia, wielkiego wydarzenia, bo zawsze, kiedy przegląda się właśnie program Jarmarku Świętego Jakuba, to okazuje się, że każdy coś dla siebie znajdzie, czy to stary, czy młody, jakieś wydarzenie będzie miał, które będzie specjalnie dla niego skierowane. Jak wyglądało to układanie programu tak, żeby właśnie uwzględnić każdego?
6: Program układaliśmy już od zimy, bo to jest bardzo długi proces. Trzeba zarezerwować gwiazdy, zarezerwować scenę i takie główne wydarzenia. Więc staraliśmy się, też wsłuchujemy się w słowa użytkowników, rozmawiamy, podsumowujemy zawsze każdą imprezę i patrzymy, co tu można zrobić. Na przykład mamy strefę miejską, czyli taka miejsce przy fontannie z żabkami. Teraz jest dwukrotnie większa. Będzie można sobie tam usiąść, odpocząć na leżaku, napić się zimnej wody. Lęborska kranówka będzie od razu z wodociągu dostępna i będziemy częstowali w piątek kaszubskimi ruchankami. W sobotę będzie można sobie zrobić zdjęcie ze świętym Jakuba, fotobudki, w niedzielę animacje dla dzieci. No, staramy się też taką przestrzeń, że można było też usiąść w cieniu i troszeczkę odpocząć i jakby też porozmawiać o mieście. Mam nadzieję, że to będzie takie fajne miejsce na odpoczynek i aktywność. A o reszcie pewnie pan dyrektor nam zaraz opowie, powiedzmy, jakie.
5: Chociaż jeszcze na sekundkę się zatrzymajmy na tych gwoździach programu. Co właśnie jest tymi punktami, których nie można w tym roku pominąć, na które nieważne, co by się działo, pojawiamy się, jesteśmy obecni.
6: No, jarmark to zawsze gorące wieczory, czyli gwiazdy. W tym roku w sobotę będzie Kuba i Kuba i paktofonika z orkiestrą, czyli naprawdę takie mocne uderzenie. W niedzielę wieczorem koncert Southend Grace. Do tego oczywiście wiele innych artystów. Mamy w ogóle dwie sceny, scena staromiejska, scena główna, więc muzyki jest bardzo dużo przez te trzy dni.
5: No i oczywiście sportowy akcent, bieg świętego Jakuba, bez którego jarmark nie mógłby się odbyć. Cóż to za bieg, w końcu tyle ludzi już na niego czeka, przygotowania trwają już naprawdę długo. Z tego co wiem, ludzie, którzy szykują się do swojego pierwszego startu, już od dłuższego czasu właśnie trenują. No więc co w tym biegu takiego wyjątkowego?
7: Tak jest.

0: 24. edycja Energa Biegu Świętego Jakuba, bo tak trzeba nazwać ten bieg, taką oficjalną nazwę nosi tegoroczna edycja. Na pewno będzie biegiem rekordowym, jeśli chodzi o frekwencję, to już wiemy na pewno. Mam już 600 uczestników zgłoszonych, mamy jeszcze około 10 dni otwartych zapisów, więc ta liczba na pewno wzrośnie. Zapisy będą również przyjmowane w przeddzień startu i w dniu startu, czyli wtedy, kiedy mamy otwarte biuro zawodów. Jeśli chodzi o nowości, to na pewno pierwszy raz w historii pojawią się peacemakerzy, czyli osoby, które będą odpowiedzialne za prowadzenie danej grupy zawodników na dany czas. Mają pomóc tym amatorom, którzy chcą poprawić swoją życiówkę, osiągnąć zamierzony czas. Mamy 5 takich par, które pobiegną w odstępach co 5 minut, więc to na pewno z punktu widzenia takich biegaczy amatorów na pewno jest fajną nowością. Nowością są też na pewno strefy kibica, które organizujemy w trakcie biegu. Będą to specjalnie wyznaczone miejsca do kibicowania. Tam też mamy taki konkurs na najpopularniejszą strefę kibica, więc to też jest na pewno atrakcja. Po przybiegnięciu na metę na placu pokoju czeka na wszystkich specjalna strefa relaksu, też tutaj, którą zapewnia nasz oficjalny sponsor. Więc tych akcentów jest naprawdę sporo. To, o czym pan wspomniał, też zorganizowaliśmy taką akcję Aktywuj się do biegania, czyli to jest takie przygotowanie się biegaczy amatorów do udziału w tym biegu. Trenujemy od 18 kwietnia, są to otwarte treningi, które odbywają się 2 razy w tygodniu. Zostały nam już 3 ostatnie tak naprawdę zajęcia, trwały one 12 tygodni, więc to taki optymalny czas, żeby się przygotować i widzimy po frekwencji, że była to świetna inicjatywa.
1: Przypomnijmy, jak prezentuje się trasa biegu i o jakim dystansie w ogóle tu mówimy.
0: Tak, tradycyjnie 10 km, jest to atestowana trasa, dość szybki bieg uliczny, z fajną taką atmosferą, myślę, że też się spotkaną na biegach, bo jakby tą wizytówką biegu lęborskiego jest to, że na trasie spotkamy mnóstwo kibiców, tak, zwłaszcza w tym odcinku ulicy Staromiejskiej, ja sam miałem okazję wielokrotnie brać udział w tym biegu, więc wiem, że to jest takie naprawdę unikatowe przeżycie uczestniczyć w takim biegu z taką ilością kibiców. Biegniemy trzy pętle z takim dobiegiem, tak, ulicami miasta.
1: Jarmark to wydarzenia sportowe, to wydarzenia kulturalne, ale oczywiście także stoiska. Na nich co możemy znaleźć w czasie Jarmarku Świętego Jakuba?
2: No, przyjeżdżają do nas wystawcy z całej Polski, czyli najbardziej wyczekiwane przez nas rękodzieło artystyczne, wyroby własne, też coś do zjedzenia. Wiadomo, zabawki, to takie jarmaczne stoiska. Będziemy mieli w tym roku też większą strefę gastronomiczną na Placu Pokoju, że troszeczkę skumulowaliśmy to miejsce, że i będzie można też takie stoliki stanąć, żeby wygodniej było skonsumować i taką strefę gastro, więc tych wystawców jest ponad 200, tak?
0: Dobijamy do tej liczby.
2: No, około 200, więc naprawdę jest duże zainteresowanie. Jest ulica właśnie Reja otworzona dla nich, bo tych stoisk jest naprawdę dużo i każdy ma swój numerek. Dosyć jest fajnie to zorganizowane, żeby sprawnie przyszło i w piątek już zaczyna się handel.
1: Jarmark Świętego Jakuba już w swojej samej nazwie nawet nawiązuje do pięknej historii Lęborka. Jakie akcenty związane właśnie z tym zagadnieniem będą dostrzegalne w czasie wydarzenia?
2: Tak, Jarmark Świętego Jakuba pochodzi od patrona i w przyszłym roku będzie 800 lat bodajże od pierwszej wzmianki takiego jarmarku odpustowego w Lęborku. No, w niedzielę jest jarmark, msza odpustowa w kościele, wcześniej jest msza z kaszubską liturgią słowa. Dużo wydarzeń ma też nazwie Święty Jakub i będziemy mieli też taką postać Świętego Jakuba stylizowaną, która będzie przez 3 dni obecna na jarmarku, że będzie

0: Podejść, porozmawiać, przede wszystkim sobie zrobić fajne zdjęcia z takim mnichem, z solidną brodą i z kijem. Jest to bardzo sympatyczna postać. Pan Andrzej się wciela w tą rolę i pamiętamy i w nazwie, i w scenariuszu ten Święty Jakub. Są także w programie, tam były koncerty organowe, więc franciszkanami jest bardzo bliska współpraca i działamy dalej.
1: Jarmark Świętego Jakuba to na wydarzenie, na które z całej Polski przyjeżdżają nie tylko wystawcy, ale także uczestnicy, turyści, goście odwiedzający Lęborg. Jakie miasto zastaną, jakie miasto chcecie im pokazać jako organizatorzy Jarmarku Świętego Jakuba i co mają oni doświadczyć przyjeżdżając właśnie do Lęborga?
2: Jarmark jest takim wydarzeniem na styku handlu, kultury, takich wydarzeń sportowych, więc chcemy, żeby ci wszyscy goście, którzy odwiedzą, zobaczyli taki barwny, kolorowy Lęborg żyjący, bo to rzeczywiście, nie wiem, ci z Państwa, którzy byli na naszych wydarzeniach w ubiegłych latach, wiedzą, że ta atmosfera, kiedy te kramy są rozstawione na całej długości ulicy Staromiejskiej, naprawdę jest taka unikatowa i czuć taką wyjątkową atmosferę. My też w trakcie jarmarku pokazujemy te miejsca, które warto odwiedzić. Dostępne będą wieże kościołów, ten średniowieczny Lęborg też chcemy przed naszymi gośćmi odwiedzającymi trochę odkrywać, więc myślę, że dla każdego coś dobrego. Pamiętajmy, że Jarmark to też dwie sceny. Scena główna na Placu Pokoju oraz scena tak zwana staromiejska. Tam królować będzie folklor i nasz koncert Farny Folk, gdzie zaprezentują się zespoły regionalne, dużo Kaszubszczyzny, ale nie tylko, więc myślę, że jest to taka bardzo fajna, kolorowa mieszanka i to chcemy gościom naszym pokazać.
1: W czasie każdego tego typu wydarzenia, tak dużego, można wpaść w taki, można powiedzieć, na lęk, że coś się pominie. Czy macie receptę jako organizatorzy, jak się przygotować do tych dni, tak aby jak najwięcej zobaczyć i nic nie przegapić?
0: Warto zajrzeć do internetu. Mamy stronę jarmarkową jarmark.lebor.pl i w tym roku ją odnowiliśmy. Jest nowe, jest odświeżone graficznie i treści są odświeżone i tam jest na bieżąco co aktualny program. Rozwinięte są główne punkty. Oczywiście w mediach społecznościowych miasta Lęborga, Lęborskiego Centrum Kultura Fregata, Centrum Sportu. Cały czas informujemy o wydarzeniach, o szczegółach, o programie, więc są tu już plakaty na mieście, są ulotki, więc wystarczy przyjechać i w strefie miejskiej też przy fontannie Rzepkami zawsze czekają pracownicy urzędu, którzy chętnie podpowiedzą, gdzie jeszcze warto pójść i co zobaczyć.
1: Powoli już czas naszej rozmowy będzie dobiegał końca, więc już ostatnie zagadnienia nam pozostały. Pierwsze z nich, czemu warto właśnie przyjść na Jarmark Świętego Jakuba? Okres wakacyjny to jest okres rozmaitych imprez w całym regionie. Wręcz można powiedzieć, że organizatorzy wydarzeń rozmaitych walczą o tego gościa, więc czemu warto zignorować może tego dnia wszystkie inne wydarzenia i właśnie w te dni, nawet nie dnia, jedziemy wszyscy do Lęborga?
0: Myślę, że warto w najważniejszym wydarzeniu na Pomorzu w tych dniach uczestniczyć. Naprawdę to jest duża impreza, tysiące ludzi wieczorem na koncertach. Do Lęborga teraz łatwo dojechać dzięki drodze S6 i można faktycznie wpaść, poczuć taki fajny klimat. Przejść się z przewodnikiem po mieście. O, mamy bezpłatnego przewodnika, który będzie oprowadzał. Wejść na wieże widokowe przy kościołach, gdzie na co dzień nie można z tego skorzystać. I odkryć ten Lęborg znowu na nowo, tak? Przyjść, zjeść lody, zjeść coś fajnego kupić, zobaczyć występy. Myślę, że naprawdę fajnie w tym Lęborgu będzie.
1: No już na sam koniec jeszcze raz przypomnijmy, kiedy Jarmark Świętego Jakuba będzie miał miejsce i dokładnie gdzie.
2: Startujemy 24 czerwca, przepraszam, lipca w piątek. Potrwa on przez całą sobotę i całą niedzielę. Zapraszamy na Plac Pokoju, główna scena, scena staromiejska na początku naszej starówki i oczywiście cała ulica Staromiejska do dyspozycji naszych odwiedzających.
1: to nam pozostaje już tylko czekać na sam jarmark świętego Jakuba, licząc dni, licząc godziny. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę.

0: przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Janusz Pomorski, kierownik referatu promocji i kultury Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz Marek Piotrowski, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Lęborg. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
3: W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora na program, w którym sprawdzamy, o czym nasze lokalne media mówią, o czym piszą, co się dzieje w naszym regionie. W studiu są ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszkę z portalu nadmorski24.pl. No i od telewizji zaczynając, co dzisiaj ciekawego się dzieje.
2: Dzień dobry, jak to się mówi, co w trawie piszczy? Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od jarmarku Wdzyckiego w najstarszym polskim skansenie na obszarze ponad 20 hektarów. Zaprezentowało się ponad 400 rzemieślników i artystów. W tym roku skansen obchodził swoje 120-lecie. Następnie zdamy relację z Kranzbalu, który po raz 23 odbył się w Nadolu. Jak co roku było rękodzieło, kaszubskie wyroby, muzyka i wspólna zabawa. Powiemy także o lokalnym ryneczku produktów rolnych w Wejherowskim Parku oraz o tym, jak bezpiecznie spędzić czas nad morzem. Na zakończenie dzisiejszego wydania pokażemy dziś także letnie granie w Lęborku.
1: A jakie ciekawe artykuły pojawiają się na portalu?
3: Dziś na stronie nadmorski24.pl piszemy m.in. o akcie wandalizmu przy dębie Józef, rosnącym na pograniczu Brzyna i Wierzchucina w gminie Krokowa. Nieznani sprawcy w weekend wybili szybę w znajdującej się na drzewie kapliczce, a umieszczona w niej figurka Matki Bożej zniknęła. Również u nas przeczytacie o dramatycznej akcji ratunkowej, która rozegrała się wczoraj przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich. Skuter wodny uderzył w falochron. Poszkodowani schronili się na betonowych gwiazdoblokach, wokół których rozbijały się fale. Jak zakończyła się interwencja gdańskich strażników miejskich, o tym rzecz jasna przeczytacie w jednym z naszych artykułów. Natomiast jutro w całej Polsce zawyją syreny. Działania trwać będą niemal przez cały dzień. Co powinniśmy, a czego nie w związku z tymi ćwiczeniami, o tym przeczytacie na portalu nadmorski24.pl.
1: A jeśli jeszcze jesteście spragnieni informacji, no to ja odsyłam do serwisów informacyjnych na antenie Nord FM o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
5: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach. Są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, 7 w ciągu 10 lat, a w Polsce prezydent liderem zaufania. Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
6: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
7: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
6: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
5: Mieszkanie z powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii, potwierdził pałac Buckingham. Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham uzyskał zgodę na utworzenie rządu. Jeszcze dziś ma ogłosić nominację na ministrów. Jest 7. premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. A w Polsce

Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania dla polityków. Jak wynika z sondażu CBOS, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po

0: Zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Kaszubskie tradycje, regionalna kuchnia, rękodzieło, muzyka i wspólna zabawa. Tak wyglądała 23. edycja Nadolskiego Festynu Folklorystycznego Kranzbal. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę.
2: Odbywa się on na terenie naszego skansenu Zagroda Górska i Rybacka w Nadolu, ale też po sąsiedzku na terenie gminnym przystani Nadolskiej. Dzięki temu, że od kilku lat właśnie odbywa się jakby w dwóch miejscach, to zrobiło się dla nas troszeczkę luźniej i ta część jarmarkowo-pokazowa odbywa się właśnie tutaj na terenie muzealnym, natomiast ta część artystyczna odbywa się na terenie przystani Nadolskiej, na tak zwanej dużej scenie.
1: Mówi dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Barbara Kozdąbrowska. Na odwiedzających czekały stoiska z rękodziełem, sztuką ludową i regionalnymi produktami. Nie zabrakło również kuchni kaszubskiej, przygotowanej m.in. przez koła gospodyń wiejskich. Uczestnicy mogli zobaczyć pokazy tradycyjnego wypieku chleba oraz wyrobu masła i tabaki. Dla najmłodszych przygotowano wiejski plac zabaw oraz miejsce przeznaczone do rekreacji. Kranzbal był także okazją do poznania historii i codziennego życia dawnych mieszkańców regionu. Goście mogli zwiedzać zabytkowe obiekty znajdujące się na terenie skansenu i przyjrzeć się wyposażeniu tradycyjnej kaszubskiej zagrody.
2: Tutaj mamy dwie zagrody, tak zwaną górską i rybacką, i stąd też nasza nazwa. Można również zwiedzać nie tylko dziś, ale również w inne dni tygodnia, bo przecież pracujemy, skansen jest otwarty, więc jak najbardziej staramy się pokazać to, co najciekawsze, najcenniejsze i z czego jesteśmy dumni.
1: Dodaje Kozdąbrowska. Wydarzenie od lat przypomina o dawnych zwyczajach i spotkaniach mieszkańców kaszubskich wsi. Kranzbal odbył się po raz 23. Organizatorem wydarzenia była gmina Gniewino. Pokazy dawnych rzemiosł, warsztaty i spotkania z rekonstruktorami przyciągnęły mieszkańców oraz turystów do sanktuarium świętego Jakuba w Lęborku. Zakończył się festiwal rzemiosł dawnych, czyli wydarzenie, które pozwoliło uczestnikom poznać codzienne życie średniowiecznego miasta. Podczas festiwalu można było zobaczyć prace rekonstruktorów odtwarzających historyczne zawody i techniki rzemieślnicze. Przygotowano również warsztaty oraz interaktywne stanowiska, dzięki którym odwiedzający mogli samodzielnie spróbować dawnych metod pracy i porozmawiać z osobami zajmującymi się rekonstrukcją historyczną. Festiwal był jednocześnie zapowiedzią tegorocznego Jarmarku Świętego Jakuba. Organizatorzy przypomnieli również o historycznych związkach Lęborka ze szlakiem pielgrzymkowym Camino de Santiago. Wydarzenie było częścią letniej oferty kulturalnej miasta, skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i odwiedzających region turystów. W domu sąsiedzkim przy ulicy Ogrodowej w Słupsku odbyło się wakacyjne spotkanie integracyjne dla rodzin imigranckich. Wydarzenie zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Frekwencja dopisała, a w spotkaniu uczestniczyło szczególnie dużo dzieci. Na najmłodszych czekały m.in. kino na leżakach, karaoke, wspólne tańce oraz liczne zabawy. Nie zabrakło także gofrów, popcornu, lemoniady i innych przekąsek. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie było okazją do rozmów, zawierania nowych znajomości i budowania poczucia wspólnoty. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Integracja Społeczno-Gospodarcza Imigrantów na terenie miasta Słupska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Upały dość mocno zelżały, temperatura poszła w dół i to dzisiaj maks 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewnie, Luzinie. 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei na barometrach oglądamy około 1012 hektopaskali. Tutaj akurat ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie. No, występuje na niebie chmur, tych trochę mamy. Mogą pojawiać się z nich także przelotne opady deszczu, może również pogrzeb.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Prawie kwadrans po 15, Robert Jastrzębski, dzień dobry. Myślę, że o tej porze emocje nie opadły, bo za nami piłkarski finał mundialu i trzeba przyznać, że emocji nie brakowało. Jak już wiemy, Hiszpania sięgnęła po Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce. Powiem wam szczerze, że jestem trochę zbulwersowany tym, jak grała Argentyna. Ja lubię twardą walkę i piłkę z charakterem, ale momentami było naprawdę zbyt ostro. Do tego czerwona kartka jeszcze przed końcem regulaminowego czasu gry i nerwowe sceny po ostatnim gwizdku sprawiły, że ten finał, no, miał taki trochę gorzki posmak. Na szczęście ostatecznie sytuacja została opanowana i to Hiszpanie mogą dziś świętować drugi tytuł Mistrzów Świata. A my wracamy na nasze regionalne podwórko. Przed nami 3-godzinny program Nordo na fali. Nie ukrywam, że do godziny 18 jeszcze być może będziemy przeżywać to, co się wydarzyło wczoraj w Nowym Jorku. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
6: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
7: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
1: Reklam.

0: Tu Radio Norda i rozkręcamy popołudniowy program Norda na fali. Robert Jastrzębski, no pogoda może dzisiaj, proszę Państwa, nie rozpieszcza, ale wakacji przecież nie odwołamy. Zgodnie z planem kontynuujemy naszą akcję Lato i w tym tygodniu meldujemy się w Pucku. Przez najbliższe dni będziemy pokazywać to wyjątkowe miejsce, rozmawiać z ciekawymi ludźmi i sprawdzać, co dzieje się nad Zatoką Pucką. Materiały niebawem na naszej antenie, ale na początek tradycyjnie zaglądamy na nadmorski24.pl i zakładka Nasze Kamery. Sprawdźmy, co słychać na puckim molo. Jak wspomniałem, pogodowego szału nie ma, ale spacerowiczów i miłośników morskiego klimatu z pewnością nie brakuje. Jak wiemy, nad Zatoką jest po prostu ten wyjątkowy klimat, który przyciąga o każdej porze dnia i nocy. A kto dzisiaj w Pucku i słucha Radio Norda FM, pomachajcie tam nam do kamery albo podeślijcie pozdrowienia na naszym radiowym czacie. A jaka jest sytuacja na drogach regionalnych? O tym już za chwilę w pierwszym popołudniowym raporcie drogowym w Radiu Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni. Radio Norda FM, Twoja telewizja morska.

0: portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
1: Reklama.
6: Zegar wybił 15.30, a to oznacza, że na antenie zaglądamy na drogi naszego regionu, a w tajemnicy Wam zdradzę, że trochę się na tych naszych drogach faktycznie dzieje. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku dużo gęściej zrobiło nam się na Rondzie Solidarności, zarówno w kierunku ulicy Zwycięstwa, jak i Alei Niepodległości i Alei Wolności. Dłużej postrojimy również na Kosaka i Wojska Polskiego. Do Łeby drogą numer 214 dojedziemy bez utrudnień, a w samej miejscowości wolniej pojedziemy na ulicy 10 Marca i Alei Świętego Jakuba. Na trasie S6 na wysokości węzła Strzebilino z Trójmiasta do Lęborka doszło do kolizji ciężarówki. Zablokowany jest lewy pas, a ruch odbywa się prawym. Gęściej również na obwodnicy metropolitalnej przed wjazdem do Chyloni w Gdyni, zakorkowana ulica Morska, Pucka, Hutnicza, Północna, Okrzei, Komandorska i Władysława IV. No jest tam gęsto, trzeba przyznać. Więcej aut również w Rumi na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Żwirki, Wigury w Redzie. Nogę z gazu będziemy musieli zdjąć zdecydowanie na ulicy Puck. Jadąc w kierunku Wejherowa nie powinniśmy już napotkać utrudnień, ale w samym Wejherowie dłużej postoimy na rondzie Mirona, Łukowicza 3 Maja, Sobieskiego i Batalionu Morskiego. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska nie powinniśmy napotkać utrudnień, ale w samym Słupsku wolniej pojedziemy ulicą Sierpinka, Bohaterów Westerplatte, Tramwajowej, Kościuszki, Poniatowskiego, Wolności, Bałtycką, Jaracza. No jest tutaj też trochę gęsto, tak samo jak w Gdyni. W kierunku Kobylnicy no ten ruch jest również większy. Do Pucka dojedziemy prawie bez korków, ale już w samym Pucku korek na ulicy Halera, Wejherowskiej, Żarnowieckiej i Helskiej. We Władysławowie również trochę gęsto, no bo zakorkowana Aleja Niepodległości, a na Hel, no pomimo tych miejscowych spowolnień, no teoretycznie powinniśmy dojechać bez większych problemów. Na drogach nam się zrobiło ciasno, muszę przyznać, że przyda nam się odrobina, nawet większa odrobina tej cierpliwości. My tymczasem zostajemy razem z Wami i zadbamy o to, żeby ta podróż minęła Wam po prostu jak najprzyjemniej. Następne informacje drogowe o 16.30, a teraz zapraszam na prognozę pogody.

0: Śląska.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Lato coś chyba nie chce za bardzo z nami w tym roku współpracować, przynajmniej na razie. W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia przelotne, opady deszczu, miejscami nawet burze. Temperatura maksymalna w regionie od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, ale miejscami nawet porywisty. W Dębkach i Władysławowie spodziewamy się 17 stopni, na Helu 18, w Słupsku 19, w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie termometry wskażą 18 stopni.

0: To kto już złapał swoje och i ach? Dajcie znać, przyznajcie się, bo to są wakacje z Radiem Norda FM. Za nami Sylwia Grzeszczak. I przy okazji od razu ważny komunikat, ale to już raczej wszyscy wiemy. Chciałem tylko przypomnieć, w razie czego, gdyby ktoś jeszcze nie był zorientowany, o co chodzi, na pewno dostaliście już SMS-a z ważnym komunikatem, że jutro, 21 lipca w godzinach od 7 do 19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Dlatego jeśli usłyszycie sygnały alarmowe, zachowajcie spokój. Będą one związane z zaplanowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Celem akcji jest sprawdzenie działania systemów alarmowych oraz gotowości służb. Warto o tym pamiętać, żeby dźwięk syren jutro nikogo nie zaskoczył. A w Nordzie na Fali za chwilę fala ciekawostek i będziemy mówić o tym wielkim muzycznym show, które mogliśmy wczoraj obejrzeć w przerwie pomiędzy finałowym meczem na Mundialu 2026.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej

0: Tej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Po raz pierwszy w historii finału piłkarskich mistrzostw świata w przerwie meczu odbyło się halftime show. Na jednej scenie wystąpiły największe gwiazdy światowej muzyki, w tym Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS. Historyczne widowisko zachwyciło widzów, choć nie zabrakło również krytycznych głosów. Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata w piłce nożnej. W niedzielnym finale rozegranym w Nowym Jorku pokonała podogrywca Argentyna 1-0 i sięgnęła po drugi w historii tytuł mistrza świata. Po pierwszej połowie spotkania, zanim piłkarze wrócili do gry, kibice na całym świecie byli świadkami wyjątkowego koncertu. Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata w piłce nożnej FIFA zorganizowała Halftime Show, widowisko muzyczne w przerwie meczu, wzorowane na słynnych koncertach podczas Super Bowl. Na murawie stadionu pojawiły się największe nazwiska światowej muzyki. Trwający około 11 minut koncert otworzyła Madonna, która pojawiła się w towarzystwie brazylijskich legend futbolu Ronaldo i Ronaldinho. Królowa popu wykonała swój przebój Music, wzbogacając występ o fragmenty przeboju Disco Inferno oraz piosenki Dansteria z jej najnowszego albumu Confusions 2. Zaraz po tym symfoniczną aranżację Seven Nation Army zespołu The White Stripes wykonali muzycy New York Philharmonic oraz Simon Bolivar Symphony Orchestra pod batutą Gustavo Dudamela i w towarzystwie postaci z Muppet Show. Następnie pałeczkę przejął południowoamerykański boys band BTS, wykonując swój mega hit Dynamite. Największy aplauz zebrała jednak Shakira, która wraz z Burna Boyem zaśpiewała oficjalną piosenkę Mundialu 2026 Die Die. Kolumbijska piosenkarka wystąpiła w efektownej żółto-różowej sukience ozdobionej kryształkami, a na scenie towarzyszyli jej tancerze z ugandyjskiej grupy Ghetto Kids. Nowa formuła nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Pojawiły się takie komentarze jak: fajnie, że pojawiły się takie gwiazdy, ale jednak wolimy tradycyjne przerwy bez koncertów. Za dużo wszystkiego, za mało klimatu piłkarskiego.

0: Tu Radio Norda, a za nami Ava Max, wcześniej Shakira z wielkim mundialowym przebojem Daj, Daj, Daj. A my zbliżamy się do godziny 16. Warto z nami zostać, bo w najbliższym serwisie regionalnym Radio Norda będzie ważna informacja dla mieszkańców gminy Wicko i okolic, bo rozpoczyna się tam kolejny etap przygotowań do budowy linii kolejowej, która w przyszłości ma zapewnić dojazd do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Na czym będą polegały najbliższe prace, gdzie pojawią się ekipy i co apelują władze gminy do mieszkańców, o tym m.in. w serwisie regionalnym Radia Norda FM, a po godzinie 16 wracam do Was z nową zagadką dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: dawno to nie.
1: Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi.

0: Jeżdżalnie Plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Reklama.
5: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków. Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowych grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
7: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
6: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
5: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
8: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
5: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj 15-latkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na zawrot wymienione są stare łańcuchy. Na w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
9: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
5: Mówiła Marta Mazik.

0: Staczańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na Rysach 2 tygodnie.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Społeczność Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie żegna doktora Witolda

0: jako niezwykle kompetentnego, odpowiedzialnego i opanowanego lekarza, który potrafił zachować spokój nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Cieszył się dużym szacunkiem zarówno wśród personelu szpitala, jak i pacjentów. Był także organizatorem i pierwszym ordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w Wejherowie. Miał znaczący udział w stworzeniu oraz rozwoju jednostki, która do dziś służy mieszkańcom całego regionu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 24 lipca o godzinie 11:30 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sopocie. Na terenach gminy Wicko rozpoczyna się kolejny etap przygotowań do budowy linii kolejowej, która ma zapewnić dostęp do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Prace przygotowawcze już ruszyły i obejmują obszary znajdujące się na trasie planowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje m.in. wycinkę drzew i krzewów, prace geologiczne i geodezyjne, inwentaryzacje oraz nadzory przyrodnicze, w tym ornitologiczne. Mają one przygotować teren pod budowę nowej infrastruktury kolejowej. Prace będą prowadzone zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydaną dla tej inwestycji. Władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących robotami. Skansen w Klukach wzbogaci się o dwa nowe obiekty. Trwa rekonstrukcja wozowni i chlewika, które mają przywrócić jednej z zagród jej historyczny wygląd. Na placu budowy wykonano już kamienne fundamenty, dębowe podwaliny oraz część konstrukcji szkieletowej. W wozowni ma być na stałe prezentowany motocykl BMW z lat 30. ubiegłego wieku. Wartość inwestycji wynosi około 500 000 zł. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach prezentuje kulturę, archeologię i codzienne życie dawnych mieszkańców regionu. Placówka jest oddziałem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Wandale zniszczyli kapliczkę przy Dębie Józef. Do aktu wandalizmu doszło w nocy z 18 na 19 lipca. O zdarzeniu poinformowało sołectwo Brzyno. Kapliczka przez wiele lat była charakterystycznym elementem pomnika przyrody i miejscem ważnym dla lokalnej społeczności. Wszystko wskazuje na to, że została zniszczona podczas nocnego aktu wandalizmu. Zniszczenie kapliczki jest szczególnie bolesne dla mieszkańców, ponieważ Dąb Józef to nie tylko cenny pomnik przyrody, ale również symbol lokalnej historii, tradycji i wiary. Drzewo jest dobrze znane zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym tę część gminy Krokowa turystom. W tym roku dąb został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku. Jego kandydaturę poparli mieszkańcy Brzyna i Wierzchucina, którzy od lat dbają o zachowanie pamięci związanej z tym miejscem.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Upały zniknęły i na razie nic nie wskazuje na to, żeby miały wrócić. Na termometrach dziś mamy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali, a temperatura polskiego morza to około 16-17 stopni Celsjusza. Chmur na niebie sporo, z chmur przelotne opady deszczu, po regionie krążą także burze, no i póki co się na razie na jakieś ocieplenia nie zanosi.

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Tu Radio Nordo, no i nasza wakacyjna playlista na miejscu. Modelki, lubię cię jak lato. Wakacyjnie również program Nordo na fali do 18. Jesteśmy razem, Robert Jastrzębski. Poniedziałek, 20 dzień lipca. Z kwiatami idziemy dzisiaj m.in. do Czesława, Małgorzaty i Hieronima. Solenizanci dla was jak zwykle. Wszystkiego dobrego, najlepsze życzenia. Nie zapominamy o tych, co urodzili się tego dnia. Mamy dzisiaj też Międzynarodowy Dzień Szachów, więc jeśli lubicie planować kilka ruchów do

0: przodu, to dzisiaj jest wasz dzień, pomimo że to jest poniedziałek. W tej godzinie na pewno kolejna lekcja kaszubskiego, wyjedziemy po raz ostatni na regionalne drogi i przed nami kolejna zagadka dnia z nowymi nagrodami. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta. Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama. Norda na fali.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 41. Łyczk.
2: Łyczk.
3: Łyczk.
2: Łyczk.
4: Kujon.
2: Łyczk.
4: Kujon.
2: Łyczk.
3: Marta była łyczką w piersi klasę. Bądze brzyd, ciej belno zasył.
2: Być kujonem czasami popłaca. Jeśli odwiedzy, nie pęknie glaca.
3: Marta była łyczką w piersi klasę. Bądze brzyd, ciej belno zasył.
2: Łyczk.
4: Kujon.
2: Łyczk.
4: Kujon.
5: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
4: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: z Colin i Blanka na pewno w wakacyjnej trasie, a u nas kolejna propozycja na naszej wakacyjnej playliście. Piosenka nazywa się Niewinna. Radio Norda też w wakacyjnej trasie. Halo kierowcy, wracamy do poniedziałkowego życia na drogach. Weekend za nami, więc na ulicach znowu zrobiło się nieco ciaśniej. Wracają codzienne dojazdy do pracy, dostawy i popołudniowy ruch. O 16.30 nasz ostatni raport drogowy polecamy. Między innymi mamy informację ze Słupska, bo tam trwa przebudowa ulicy Portowej. Będzie też ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej, bo zmieniła się trasa kilku linii ZKM Gdynia. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23.

0: oraz Gdynia Chwaszczyńska 178. plichta.omodajku.pl.
1: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Reklama.
5: Tu Radio Nordo FM. Mamy poniedziałek, 20 dzień lipca i godzina 16.30. Ostatni raport drogowy. Mamy dwie ważne informacje. Dajcie głośniej. Na początek jedziemy do Słupska, bo tam trwa przebudowa ulicy Portowej. Drogowcy zakończyli już m.in. wycinkę drzew, usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą oraz budowę kanalizacji deszczowej. Obecnie po zachodniej stronie ulicy powstaje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metra. Inwestycja obejmuje blisko kilometrowy odcinek od ulicy Bałtyckiej do Wernera. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, a także powstaną nowe trasy dla pieszych i rowerzystów. Przebudowane będą również skrzyżowania z drogą prowadzącą do Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz z ulicą Borcharta. Pojawią się tam lewoskręty, przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy. Zakres prac obejmuje także przebudowę zjazdów, wykonanie rowów odwadniających, ustawienie nowej wiaty przystankowej oraz montaż ławek i koszy na śmieci. Roboty budowlane mają zakończyć się pod koniec tego roku. A teraz uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej, bo zmieniła się trasa kilku linii ZKM Gdynia. Posłuchajcie, bo od dzisiaj w związku z zamknięciem ulicy Rumskiej w Kazimierzu i brakiem możliwości zawracania i postoju autobusów w tej miejscowości zmienione zostają wybrane kursy linii 86, 173 i 770. Niedzielny kurs linii 86 o godzinie 10.28 z Dębogórza Wybudowania do Rumi zostaje opóźniony na godzinę 10.43 i wycofany z Kazimierza. Dotychczasowy kurs linii 770 o godzinie 17.20 w dni powszednie z Kazimierza do bazy na Pogórzu Dolnym przez cmentarz komunalny w Kosakowie i Pierwoszyno będzie się rozpoczynać w Dębogórzu o godzinie 17.25. O pozostałych zmianach przeczytamy na stronie zkmgdynia.pl.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Niestety poniedziałek to kolejny dzień wakacyjnej, brzydkiej pogody. W regionie tylko 18 stopni w Wejherowie, w Gniewinie, w Gdyni. Przelotne opady deszczu, no a nad morzem nie da się plażować, bo mamy tylko 17 stopni i jest również porywisty, silny wiatr z kierunków zachodnich. To samo będzie wieczorem, a nawet zimniej. Tylko 15 stopni nad morzem, przelotne opady deszczu, a jutro bez większych zmian. W Dębkach 16 stopni, podobnie we Władysławowie, a maksymalnie 18 stopni pokażą termometry w Słupsku i w Lęborzu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: I wakacyjna dyskoteka w programie Nordo na fali do 18 jesteśmy razem. Tu Robert Jastrzębski i proszę Państwa, no czas na zagadkę dnia. O tej porze jak zwykle bawimy się w rozpracowanie, w rozszyfrowanie kodu, a przy okazji można coś wygrać. To wszystko na Facebooku Radia Nordo FM. Dzisiaj widzimy kod czterocyfrowy, gdzie ostatnia cyfra jest już odkryta, a trzy pozostałe no trzeba rozszyfrować i mamy na to maksymalnie trzy próby. Trzy próby, a ja podaję wskazówki, na podstawie których będzie łatwiej złamać kod. I dzisiaj pierwsza wskazówka brzmi: cyfry układają się naprzemiennie, większa, mniejsza, większa, mniejsza. To tak na początek, żeby za łatwo nie było, ale uwaga, mam nową nagrodę dzisiaj, bo do wygrania jest bilet dla jednej osoby na imersyjną wystawę o dinozaurach w nowo otwartym artboxie w Aquaparku Trójmiasto Reda. W poście konkursowym na Facebooku podpiąłem linka, żebyście sobie mogli sprawdzić szczegóły, ok? Kolejne wskazówki będę podawał na antenie, zapraszam. A za chwilę magazyn kulturalny.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
7: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
6: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
7: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
6: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
8: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
9: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
8: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
9: No pewnie, tam

0: Od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Vestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Vestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Vestiunem na wakacje, bo z Vestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Vestiun Plichta. Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Informacje kulturalne z regionu w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Czy można oswoić wizję końca świata i jednocześnie dobrze się przy tym bawić? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać uczestnicy kolejnego spotkania dyskusyjnego klubu książkowego w Zeppelin Books. Już w poniedziałek 27 lipca o godzinie 19 miłośnicy literatury spotkają się, aby porozmawiać o Ćwirowidle autorstwa Damiana Kowala. Jak informują organizatorzy, to głośna, niezwykle oryginalna i okrzyknięta jedną z najzabawniejszych powieści o końcu świata. Organizatorzy przekonują, że to propozycja dla tych, którzy cenią książki wykraczające poza schemat. Ćwirowidło przenosi czytelników do futurystycznego Wrocławia, który nie jest już częścią Polski, lecz otwartego, wielokulturowego Śląska. W świecie naznaczonym katastrofą klimatyczną, społecznymi zmianami i nieustannym kryzysem, codzienność wygląda zupełnie inaczej. Woda staje się dobrem luksusowym, znane gatunki zwierząt znikają, a nad miastem krążą sępy. Główny bohater, Daktary, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Walczy o kolejne zlecenia, stara się opłacić czynsz i zmierzyć się z własnymi lękami. A wszystko to przy dźwiękach japońskiego popu płynącego ze słuchawek. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie nie jest przeznaczone wyłącznie dla znawców literatury. Do udziału zaproszeni są wszyscy, zarówno osoby, które przeczytały już książkę, jak i ci, którzy chcą dopiero przekonać się, dlaczego o Ćwirowidle zrobiło się tak głośno. Będzie to okazja do swobodnej rozmowy o współczesnej polskiej prozie, problemach społecznych i zmianach klimatycznych, ale także do spędzania czasu w kameralnej atmosferze przy kawie lub herbacie. Jeśli szukacie więc ciekawego sposobu na poniedziałkowy wieczór i lubicie inspirujące dyskusje, to jest to propozycja dla Was. 27 lipca, godzina 19, spotkanie dyskusyjnego klubu książkowego w Zeppelin Books w Słupsku. To już wszystko na dziś, ale słyszymy się już niedługo. Zapraszam jutro o 8.45 na następne ciekawe informacje kulturalne z naszego regionu. Do usłyszenia. Pa!

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Run, Run River i David Guetta. To jest nowość na naszej antenie. Radio Nordo FM do 18 Nordo na fali. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem, co nam się bardzo podoba, pomimo że mamy poniedziałek. I do 18 zagadka dnia. Próbujemy złamać kod. Dzisiaj kod czterocyfrowy. Rzućmy okiem na to, co piszecie w komentarzach. Pani Wiktoria stawia dzisiaj na 0720. Pani Agnieszka typuje 0101. A pani Marta próbuje nas zaskoczyć kodem 0720. Od razu mówię, że nie są to prawidłowe odpowiedzi. Dzisiaj mamy czterocyfrowy kod. Odsłoniliśmy jedną cyfrę. Ostatnią cyfrę to cyfra 0 i wskazówka numer 1 to cyfry układają się naprzemiennie. I uwaga, bo niektóre wskazówki pojawiają się

0: również pomiędzy waszymi komentarzami. Warto być czujnym, ale zachęcam do słuchania nas. Wskazówka numer 2 teraz. W kodzie występują tylko dwie różne cyfry, a każda z nich pojawia się dokładnie 2 razy. Dobra, też wam wrzucę tę wskazówkę w komentarzach. Wszystko się wyjaśni w finale naszej zabawy przed 18:00, a u nas za chwilę kolejny regionalny serwis Radia Narodowa FM. Zapraszam.
1: Audycję zawierała lokowanie produktu.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
2: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burze i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o oszustce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe. Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. Błażej Kulesza.
3: Sytuacja jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
4: To są paragony grozy.
3: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera. Spis.
4: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
3: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
5: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
3: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
6: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
3: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
2: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z Policji w Kościanie.
7: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupu wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
2: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy przeprowadzonej przez American Heart Association. Wskazana jest natomiast ostrożność w przypadku napojów energetycznych, które mogą zawierać znacznie większe dawki kofeiny. Mogą one szkodzić sercu i generalnie lepiej ich po prostu unikać.
8: Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Dokładnie 106 tegorocznych absolwentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie odebrało dyplomy ukończenia studiów licencjackich. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wejherowie odbyło się uroczyste dyplomatorium Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W jego trakcie dyplomy odebrało 106 tegorocznych absolwentów uczelni, którzy ukończyli taki kierunek.

Opiek, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy socjologia. Po raz pierwszy dyplomy odebrali absolwenci nowego kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwenci socjologii świętowali jubileuszowe 20. wręczenie dyplomów

0: zatrudnienie zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym oraz organizacjach społecznych. Do komendanta komisariatu policji w Łebie wpłynęły podziękowania od właściciela pieniędzy skradzionych pod koniec czerwca przy jednym ze sklepów w mieście. Mężczyzna podziękował policjantce prowadzącej sprawę po odzyskaniu większości utraconej gotówki. Do zdarzenia doszło 30 czerwca. Z plecaka pozostawionego przy sklepie zginęło ponad 22 800 zł. Funkcjonariuszka prowadząca dochodzenie przeanalizowała nagrania z miejskiego monitoringu i ustaliła wizerunek podejrzanego. Następnego dnia 29-letni mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który przyjechał do Łeby do pracy sezonowej, został zatrzymany. Policja poinformowała, że udało się odzyskać ponad 22 200 zł. Pokrzywdzony skierował do komendanta komisariatu wiadomość, w której podziękował za sposób prowadzenia sprawy oraz odzyskanie pieniędzy. Jak podkreślił, nie spodziewał się tak szybkiego zakończenia postępowania. Policja przypomniała również, że prowadząca dochodzenie aspirant sztabowa Justyna Rybakowska była w 2019 roku laureatką ogólnopolskiego konkursu Policjant, który mi pomógł, przyznawanego funkcjonariuszom za działania na rzecz osób pokrzywdzonych. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku otrzymała 20 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Dotacje przyznano w ramach programu Biblioteki Narodowej, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru placówki o najnowsze publikacje. Biblioteka rozwinie także ofertę zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków. Program jest kontynuacją działań prowadzonych w latach 2021-2025 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jego celem jest systematyczne uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych oraz ułatwianie czytelnikom dostępu do książek w formie elektronicznej. Do zdarzenia drogowego doszło 17 lipca na drodze wojewódzkiej pomiędzy Lublewkiem a Słuchowem. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Choczewo i jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo, zespół ratownictwa medycznego z Wicka oraz dwa radiowozy policji. Po przybyciu służb ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyły łącznie 3 pojazdy, jednak uszkodzony został tylko Volkswagen. Kierowca samochodu opuścił pojazd o własnych siłach, oczekując na przyjazd ratowników, siedział na drodze. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Po przebadaniu oraz opatrzeniu drobnych urazów okazało się, że kierowca nie wymaga przewiezienia do szpitala i pozostał na miejscu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie umiarkowane i dość dużo chmur. Mogą pojawiać się przelotne opady, może popadać, a temperatura nas dzisiaj nie rozpieszcza. Maks 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 18 w Wejherowie, Redzierumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Co do jutrzejszego dnia, no na razie niestety się na jakieś wielkie ocieplenie nie zanosi, choć weekend zapowiada się stosunkowo ciepły, choć nie ekstremalnie

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: No pewnie, panie Wojtku, że to był skandal to, co wczoraj Argentyna pokazała, jeśli chodzi o zachowanie sportowe i też jestem zbulwersowany. Tak jak słyszycie, no niektórzy jeszcze przeżywają to, co działo się wczorajszego wieczoru. Na pewno niektórzy jeszcze długo będą to przeżywać. Brawo dla Hiszpanii, a to jest Radio Norda FM i do 18 Norda na fali. Przypominam, dzisiaj zagadka dnia, trzeba złamać czterocyfrowy kod. Mamy na to 3 próby i oczywiście wskazówki, które ja podaję tutaj na antenie albo na Facebooku. Sprawdźcie sami, spróbujcie z nami zagrać, bo do wygrania dzisiaj jest bilet na imersyjną wystawę o dinozaurach i ta wystawa to nowo otwarty artbox, który znajduje się w Aquaparku w Redzie. Za chwilę wrócimy do waszych komentarzy, a w tej godzinie sprawdzimy, co słychać sportowo w naszym regionie, zajrzymy do kina, no i przed 18 spotkamy się w finale zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii

0: plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Reklama. Lorda na fali.
6: O, jak miło!

0: Kto pamięta tę panią? Diana King i jej wielki przebój z 1995 roku. Wyobraźcie sobie, piosenka Shagai podbijała listy przebojów na całym świecie. Znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Bad Boys i do dzisiaj wielu osobom kojarzy się z wakacjami, latem, klimatem i latami 90. No a co by nie było w 2026 roku w Radiu Norda FM. Diana King nadal fajnie brzmi, tym bardziej w wakacje, prawda? To a playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm w zakładce co było grane. Zapraszam, po 18 Norda Party tam więcej takich przebojów. I uwaga, bo podaję ostatnią wskazówkę do zagadki dnia. Suma pierwszej i ostatniej cyfry wynosi 2. I przypomnę jeszcze poprzednią wskazówkę. W naszym kodzie występują tylko dwie różne cyfry, a każda z nich pojawia się dokładnie 2 razy. Kto już wie, jaka to cyfra wpisuje? Ale przypomnę, że mamy tylko na to 3 próby. Za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku.

0: do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
3: Reklama.
4: Na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM zaprasza Janusz Ludwiczak. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, kilkuset kibiców Weekend Luzino oraz Arki Gdynia było świadkiem sparingu obu zespołów. Górą byli żółto-niebiescy, którzy rozstrzygnęli losy rywalizacji w pierwszej połowie dzięki trafieniom Gutkowsika w 22 minucie i nowo pozyskanego napastnika Jakuba Kowalskiego w 29 minucie spotkania. Tym samym po dwóch kwadransach było już 2-0 dla Arki Gdynia. W najbliższy weekend rusza nowy sezon piłkarski. W piątek o godzinie 21:00 żółto-niebiescy zagrają na wyjeździe z Odrą Opole. Sportowa pasja nie zna wieku. Henryk Bach z Bolszewa oraz jego 13-letni wnuk Cezary udowodnili, że determinacja, wytrwałość i wspólna miłość do jazdy na rowerze potrafią prowadzić do wyjątkowych osiągnięć. W ciągu jednego dnia pokonali na rowerach szosowych ponad 240 km, a wynik młodego kolarza został zgłoszony do weryfikacji jako rekord Polski. O tym, czy to imponujące osiągnięcie ma szansę przejść do historii, przekonamy się w najbliższym czasie. Mieszkańcom Bolszewa gratulujemy wyjątkowego wyczynu oraz życzymy kolejnych sportowych sukcesów. Zapraszam na kolejny serwis sportowy już jutro o 10:30. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.
5: Choć do zachodu słońca pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to my wybiegnijmy w przeszłość i sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w nocy. Na termometrach będziemy mieli 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a zachmurzenie cały czas będzie intensywne. Lokalnie możliwe są także burze, a na barometrach oglądamy cały czas około 1012 hektopaskali.
3: Norda na fali.

0: To jest bardzo fajna, taneczna propozycja na poniedziałek. Więcej takich po godzinie 18 w programie Norda Party. Zapraszam. A przy okazji sprawdźmy, co dzisiaj można obejrzeć na dużym ekranie w kinach regionalnych. Na początek lecimy do Lęborskiego Centrum Kultury i Kino Fregata. Dzisiaj tam, uwaga, dyskusyjny klub filmowy o godzinie 18. Film pod tytułem O czym sobie nie mówimy. Zapowiada się ciekawie, to w kinie Fregata w Lęborku w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. A w Gdyni premierowo Odyseja w IMAX-ie o 18.15, o 20.00 i o 21.50 w IMAX-ie, Vaiana o 19.30, Martwe zło ogień od 19.21 i 21.40, Backrooms bez wyjścia o 20.30, Obsesja o 20.15 i Zaproszenie w Gdyni dzisiaj o 20.40.
1: Norda na fali.

0: muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nordo FM i to był Alan Walker, który zamyka dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w programie
0: Nordo na fali.
1: Ale zanim powiemy sobie do usłyszenia, jeszcze finał w naszej zabawie, której szukaliśmy kodu, a dzisiaj od razu powiem, to była liczba 2020 albo jak to woli 2020. Bardzo się cieszę,

0: że kilka osób wpadło na ten sam pomysł, ale jako pierwsza prawidłowy kod podała dzisiaj pani Adriana Ada. Pani Adriana Ada, gratulujemy, wielkie brawa. I zgodnie z planem do Adriany trafia bilet na imersyjną wystawę o dinozaurach w nowo otwartym artboxie w akwaparku Trójmiasto w Redzie. I to tyle, proszę Państwa, w poniedziałkowym wydaniu programu Norda na Fali. Wracam jutro o tej samej porze, Robert Jastrzębski, ale nie uciekajcie, bo w Radiu Norda FM za chwilę Norda Party. Pozdrawiam.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.

Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie.

0: Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Reklama.
2: Zawiadomienie do prokuratury w sprawie ordynatora ze Szpitala Południowego. NIK alarmuje w sprawie ochrony polskich dzieci w internecie. Wielka Brytania ma nowego premiera. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to o ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Doktor Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Go.
3: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
2: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku. 32% dzieci i młodzieży miało bezpośredni kontakt z treściami erotycznymi w sieci. 60% dzieci poniżej 15 roku życia korzysta z mediów społecznościowych, a zaledwie 1% spędzanego w sieci czasu dzieci przeznaczają na treści edukacyjne. Z najnowszego raportu NIK wynika, że polskie dzieci nie są chronione w internecie przed pornografią, cyberprzemocą i uzależniającymi algorytmami, mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
4: Mimo wielu inicjowanych działań, nadal nie wdrożono rozwiązań, które wystarczająco skutecznie wspierałyby ochronę tej grupy. Kontrolerzy wskazują, że przygotowywane od lat projekty ustaw nadal nie weszły w życie, a dotychczasowa współpraca między instytucjami nie przyniosła wymiernych efektów.
2: Dopiero po zakończeniu kontroli rząd przyjął pakiet ustaw, m.in. przepisy blokujące pornografię oraz ustawę o zakazie smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sanepid już zna możliwe źródło fali zakażeń salmonellą w Toruniu i okolicach. Przypomnijmy, że objawy zakażenia miało blisko 70 osób. Dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkolaki z sąsiednich gmin i podopieczni domu seniora. Wszystkie placówki korzystają z usług tej samej firmy cateringowej, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
5: U jednego z pracowników stwierdzono obecność bakterii. Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a pracownicy inspekcji badają nową okoliczność oraz weryfikują związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
2: W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Andy Burnham z Partii Pracy został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia nowego rządu po rezygnacji jego poprzednika z tego samego ugrupowania, Keira Starmera. Nowy brytyjski premier zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejne 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. I na koniec wracamy do kraju. Rozpoczął się sezon remontowy w Tatrach. Od wczoraj naprawione są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod zawratem. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Puccy mundrowi świętowali. W Pucku odbyły się uroczystości związane ze 107. rocznicą powołania Policji Państwowej, w trakcie których wręczono awanse na wyższe stopnie odznaczenia i wyróżnienia. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 16 lipca mszą świętą w intencji policjantów, pracowników oraz ich rodzin. W dalszej części mundrowi złożyli wieńce i znicze przy kaplicy pomników Piaśnicy, oddając hołd ofiarom zbrodni piaśnickiej. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń oraz wyróżnień. Jak mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, aspirant Agnieszka Selewska, 4 policjantów zostało odznaczonych medalami, 5 dzielnicowych otrzymało wyróżnienia za wzorową służbę, a wyróżnienie przyznano również funkcjonariuszowi pionu kryminalnego. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało 25 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Święto Policji jest szczególną okazją do wyrażenia uznania dla policjantów i pracowników policji, którzy każdego dnia z oddaniem realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Na 2 miesiące do tymczasowego aresztu trafił 23-letni mieszkaniec Lęborka podejrzany o przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna usłyszał

Zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających, przygotowania do ich wprowadzania do obrotu oraz udzielania ich innym osobom. Taką decyzję podjął sąd na wniosek prokuratury. Do zatrzymania doszło podczas przeszukania jednego z mieszkań w Lęborku.

0: CMC oraz nowe substancje psychoaktywne. Z opinii biegłego wynika, że z zabezpieczonych środków można było przygotować ponad 760 porcji handlowych. W mieszkaniu przebywało również dwóch mężczyzn poszukiwanych do odbycia kar pozbawienia wolności. Jeden z nich, 58-letni mieszkaniec Lęborka, miał do odbycia 4-miesięczną karę więzienia, natomiast 21-latek z Redy został skazany na 149 dni pozbawienia wolności za kradzież. Obaj zostali przewiezieni do zakładów karnych. Policja informuje, że śledztwo w sprawie narkotyków nadal trwa i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Jak zapewnia Zarząd Infrastruktury Miejskiej, budowa Słupskiego Centrum Wsparcia przy ulicy Partyzantów przebiega zgodnie z harmonogramem. Na powstającym obiekcie zawisła już symboliczna wiecha. Kompleks utworzył zmodernizowane kamienice o numerach 24, 25 i 26, w których wcześniej mieściła się szkoła ekonomiczna. Od strony podwórka powstaje także nowy dwukondygnacyjny budynek dziennego domu pomocy społecznej. Zaplecze istniejącej sali gimnastycznej zostanie natomiast przystosowane do potrzeb Centrum Integracji Społecznej. Do nowej siedziby ma się przenieść m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Cały kompleks zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz osób wymagających szczególnego wsparcia. Poprawić mają się również warunki pracy zatrudnionych tam pracowników. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek przyszłego roku. Jej koszt przekracza 50 milionów złotych. Ponad 20 ratowników Gniemińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednostki pływające, kłady, skuter wodny oraz inne służby. Tak wyglądała akcja ratownicza. Zgłoszenie z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie o osobie, która miała zaginąć w wodzie, wpłynęło do ratowników 38 minut po zakończeniu ich pracy. Już po 7 minutach na miejscu pojawił się pierwszy 4-osobowy zespół gniemińskiego WOPR, wyposażony w 2 kłady oraz skuter wodny z platformą ratowniczą. Ratownicy zebrali informacje od osoby zgłaszającej oraz dowodzącego akcją przedstawiciela Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Następnie rozpoczęto sprawdzanie akwenu. Ze względu na rozległy obszar poszukiwań oraz czas, jaki upłynął od ostatniego kontaktu wzrokowego z zaginionym, do działań skierowano wszystkie dostępne siły i środki. W samej akcji uczestniczyło 20 ratowników. Przełom nastąpił o 19:47. Po ponad półtorej godziny od rozpoczęcia akcji jeden z zespołów odnalazł poszukiwanego na wysokości wejścia numer 7. Mężczyzna był cały i zdrowy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dla tych, którzy nie przepadają za upałami, mam dobrą wiadomość, a dla tych, którzy je lubią, no trochę niestety gorszą. Póki co na jakieś wielkie ocieplenia się nie zanosi, a temperatura utrzymuje się, no, umiarkowana. 17 stopni w Dębkach, Włodysławowie, Łebie, Łódzce, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Możliwe przelotne opady deszczu, możliwe burze, a pewne dość intensywne zachmurzenie. Wiatr słaby i umiarkowany się nam utrzymuje.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: budowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verdi.

0: Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super, od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Reklama.
8: Fala ciekawostek.
9: Jak wygląda życie Grzegorza Markowskiego na emeryturze? Odpowiedź na to pytanie daje córka uwielbianego wokalisty. Patrycja Markowska opublikowała najnowsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej ojca. Do publikacji dodała osobiste wyznanie i podzieliła się z fanami wyjątkowymi chwilami z rodzinnego wypoczynku na Mazurach. Na opublikowanych przez nią fotografiach nie zabrakło jej ojca, Grzegorza Markowskiego, legendarnego frontmana zespołu Perfect. Wokalista, który 5 lat temu wycofał się z życia publicznego, pojawił się na zdjęciach w znakomitej formie, uśmiechnięty i zrelaksowany. Obok niego na zdjęciach można zobaczyć również żonę oraz zięcia, co pokazuje, jak ważna jest dla niego bliskość rodziny. Fani nie kryją radości, komentując nowe ujęcia swojego idola. Dobrze mieć takich ludzi wokół siebie. Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców. Cudownie. Czytamy w komentarzach do publikacji. Dla wielbicieli legendy polskiego rocka to prawdziwa gratka. Markowski rzadko pojawia się publicznie od czasu przejścia na muzyczną emeryturę. W opisie do rodzinnych kadrów Patrycja Markowska podzieliła się szczerym wyznaniem. Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej, napisała wokalistka na Instagramie. Na zdjęciach widać m.in. wspólne chwile przy grillu czy aktywny wypoczynek na rowerze wodnym. Chociaż nie pojawia się już na scenie, z radością spędza czas z bliskimi, celebrując każdą chwilę na emeryturze. Grzegorz Markowski, znany z takich przebojów jak Autobiografia czy Nie płacz dziewka, od lat inspiruje kolejne pokolenia miłośników rocka. Jego decyzja o zakończeniu kariery wywołała poruszenie. Jednak najnowsze zdjęcia pokazują, że artysta cieszy się spokojem i radością życia rodzinnego.
10: Norda Party! Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama. Nord.

0: Netto. Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, pomysł na nudę. Kiedyś słonko wstało bardzo znudzone. Popatrzyło na ziemię i usiadło na obłoczku.
2: Nic się nie dzieje, westchnęło. Znowu cisza i nuda.
3: Hej, słoneczko!
1: Usłyszało nagle cienki głosik, popatrzyło w dół i ujrzało małego motylka, który siedział na kwiatku.
3: Usłyszałem twoje westchnienia,
1: wołał motylek.
3: Nudzisz się, prawda?
1: Upewnił się, a słonko mu przytaknęło.
3: Wiem, jak temu zaradzić,
1: krzyknął malec. Słonko po jego słowach ożywiło się i zapytało z nadzieją w głosie.
2: Naprawdę masz sposób na nudę?
3: No pewnie, razem nie będziemy się nudzić,
1: odparł motylek.
3: Proponuję ci zabawę w przeskakiwanie. Ja będę przeskakiwać z kwiatka na kwiatek, robiąc w powietrzu różne fikołki, a ty będziesz robić to samo, przeskakując z obłoczka na obłoczek, potem zmienimy się rolami. Zgoda?
1: Słonku bardzo spodobał się motylkowy sposób na nudę. Hopsa, hopsa, skakał motylek, a zaraz za nim skakało słoneczko, powtarzając w powietrzu różne akrobacje. To był cudowny dzień i po nudzie nie zostało ani śladu. Wśród przyjaciół tylko nuda może się nudzić.
4: Norda FM. Słuchajcie, radia. Norda FM. Norda Party.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama.
5: Paliwa drożeją i będą drożeć, przewidują analitycy.

0: Jutro w całym kraju zawyją syreny w ramach ćwiczeń. Nowe zasady programu Czyste Powietrze to od dziś. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów na światowych rynkach, a na tym nie koniec, przewiduje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będą to testy procedur i sprawności systemu w ramach planowych ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się o 7 rano, a zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
0: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem. Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Resort zdrowia chce wiedzieć, ile pieniędzy z NFZ-u placówki medyczne wydają na wynagrodzenia z podziałem na etaty i kontrakty. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został właśnie skierowany do konsultacji publicznych. Regulacja jest częścią pakietu zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia. Od dziś obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
3: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
0: Klienci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6000 zł brutto. Wakacje z wojskiem to forma spędzenia wakacji, ale to jednak szkolenie, mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Osoba musi przejść proces kwalifikacji, choćby medycznej i psychologicznej, do pełnienia służby wojskowej. Podejmuje służbę ze wszystkimi tego rygorami, czyli na przykład kwestie wyglądu zewnętrznego, regulaminów, wszystkich ograniczeń związanych choćby na przykład z byciem skoszerowanym. Nie można po prostu wyjść sobie na przykład z kosza na przerwę.
0: A czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
5: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, taktyki, regulaminów, musztry, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią, przede wszystkim strzelania.
0: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policja świętowała. Uroczystość odbyła się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Wejherowie. W wydarzeniu udział wzięły zaprzyjaźnione służby mundurowe, samorządowcy i przedstawiciele instytucji z regionu.
7: Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podsumowania kolejnego roku służby oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy współtworzą bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Służba w policji to nie tylko zawód, lecz przede wszystkim odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Każdego dnia policjanci podejmują trudne decyzje, często narażając własne zdrowie i życie. Dlatego z całego serca dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom naszej komendy za profesjonalizm, poświęcenie i oddanie służbie.
6: Tłumaczy komendant powiatowy policji w Wejherowie młodszy inspektor Mariusz Mejer. Komendant słowa uznania skierował także do pracowników policji. Święto było także okazją, by zaprosić do wstąpienia w szeregi policji.
8: Jest ten moment, można podjąć decyzję. Wiemy też, że uczniowie szkół średnich, klas maturalnych odebrali niedawno wyniki swoich matur, także zapraszamy. Jeżeli jeszcze nie wiedzą, jaką karierę zawodową obrać, można wstąpić w nasze szeregi, można dodatkowo studiować, można też studiować w policji. To wszystko jest jest w ofercie, warto zaglądać na naszą stronę i zapraszamy.
6: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Stapotrykus. Święto Policji obchodzone jest w Polsce 24 lipca. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe, skompletować plecak ewakuacyjny i udzielić pierwszej pomocy? Odpowiedzi na te

Pytania będą mogli poznać uczestnicy warsztatów ochrony ludności organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. Spotkania odbędą się 23, 28 i 30 lipca w siedzibie starostwa. Organizatorzy chcą przybliżyć mieszkańcom zasady postępowania w

0: i przygotować się na sytuacje wymagające szybkiego działania. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony ludności oraz przekazanie praktycznych umiejętności, które mogą okazać się przydatne zarówno w nagłych zdarzeniach, jak i podczas codziennych sytuacji związanych z bezpieczeństwem. W Kępicach powstanie ekologiczny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Burmistrz Magdalena Majewska podpisała już umowę na realizację inwestycji. Na ogólnodostępnym placu pojawią się m.in. wielofunkcyjne urządzenie zabawowe z podjazdem dla wózków i elementami sensorycznymi, integracyjna karuzela, specjalna piaskownica oraz interaktywne tablice edukacyjne. W ramach inwestycji wykonane zostaną także bezpieczne nawierzchnie i ciągi piesze dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Teren zostanie wyposażony w ławki, pergole, lampy solarne i kosze do segregacji odpadów. Zaplanowano również nowe nasadzenia roślin. Wartość inwestycji wynosi ponad 311 tysięcy złotych. Gmina Kępice otrzymała na ten cel ponad 227 tysięcy złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Po w miarę ciepłym, choć z pewnością nieupalnym dniu czeka nas również ciepła noc. 15 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, ale pas nadmorski będzie najcieplejszy. W pozostałych miejscach koło 13. Gdynia, Puck, Osakowo, Wejherowo, Reda, Rumiak, Gniewino, Luźno, Słupsk, Lębork, Kobylnica. Wciąż mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na niebie cały czas mamy dość dużo chmur i tutaj akurat na zmiany się na razie nie zanosi. Ciśnienie umiarkowane, a wiatr słaby i co najwyżej umiarkowany.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Party. Lorda Party. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
4: Niedaleko Słupska znajduje się dosyć prężna gmina i dzisiaj właśnie zaglądamy do niej. Moim Państwa gościem jest
5: Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnic.
4: Pani burmistrz, co gmina Kobylnica przygotowała na te wakacje? No na pewno będzie się sporo i sporo się dzieje w Kobylnicy.
5: Sporo się dzieje w Kobylnicy i sporo jeszcze będzie się działo. Za nami drugie po w sumie najważniejszym święcie gminy, czyli

0: Święcie Plonów. Wydarzenie to jest Rap Plener. To odbyło się 3 lipca. Na kobylińskiej scenie zaprezentowali się znani wszystkim zespoły hip-hopowe i myślę, że już Kobylnica zaczyna być kojarzona z tym hip-hopem, dlatego na pewno będziemy szli w tym kierunku. Wszyscy uczestnicy, którzy byli, są naprawdę bardzo zadowoleni i słuchamy bardzo pozytywnych głosów, co napędza nas do tego, żeby w kolejnym roku organizować znowu ten hip-hop plener. Realizujemy półkolonie na terenie naszej gminy i też mogę powiedzieć, że półkolonie wyprzedają nam się w przeciągu paru godzin po ogłoszeniu, co widać, że również cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Działamy z Fundacją Dobrowskaz w lipcu i w sierpniu dla naszych najmłodszych dzieciaków z różnymi warsztatami, spotkaniami, także dzieci mają zabezpieczone popołudnia, także mogą robić coś w gronie swoich rówieśników. Przed nami wakacyjne spotkanie z jogą, to jest w każdą środę lipca i sierpnia o godzinie 18:00 odbywają się takie zajęcia. Również pierwszy raz organizujemy kino plenerowe na Łączniku. To jest taka nowa inwestycja, którą otwieraliśmy w maju w Kobylnicy. Tam będzie klimatyczne wydarzenie, będzie wyświetlany seans, film Brzdąc w reżyserii Charlie'ego Chaplina. To wydarzenie będzie 24 lipca o godzinie 21:30. Jest to wydarzenie realizowane wspólnie z Fundacją Otoczenie. Mamy też jogę na trawie. To jest też takie wydarzenie cykliczne. Kolejna joga na trawie 26 lipca o godzinie 11:00, także zapraszamy wszystkich chętnych. To jest darmowe, odbywa się obok Centrum Kultury na ulicy Wodnej. Trening prowadzi nasza pani dyrektor Centrum Kultury, pani Sylwia, także wszystkich chętnych zapraszamy. No i ostatnie, to co powiedziałam już wcześniej, takie najważniejsze święto w tym sezonie, no to jest gminne święto plonów. Ono odbędzie się 29 sierpnia od godziny 15:00. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz osoby, które są w pobliżu. Będziemy mieli zespół Rai Power, będą nasze lokalne zespoły, zespół Kobylnica, Anna Poźlewicz, Ale Babki. Będzie również zespół Fanatic, to jest nasza gwiazda wieczoru, oraz dużo różnych atrakcji, koła gospodyń wiejskich, pyszne jedzenie, atrakcje dla dzieci i dużo, dużo innych stoisk. Także myślę, że dużo się u nas dzieje, a staramy się zapewniać naszym mieszkańcom wydarzenia, żeby po prostu w te wakacje mogli spędzić czas na łonie natury w swojej gminie.
1: Od 1 stycznia 2025 roku, czyli już półtora roku, Kobylnica posiada statut miasta. Jak miejscowość odnajduje się w nowej rzeczywistości? Dużo się zmieniło?
0: Wie pan co, czy dużo się zmieniło? Staramy się zmieniać naszą gminę, nasze miasto na lepsze, organizować właśnie więcej wydarzeń dla naszych mieszkańców, realizować inwestycje. Jednak u nas, no niestety, prawa miejskie praktycznie połączyły się z walką o granice naszej gminy, także ciężko nam było cieszyć się z tego miasta i w jakiś sposób realizować założenia, które były wcześniej na etapie pisania tego wniosku o prawa miejskie.
1: No właśnie, a dlaczego w ogóle Kobylnica chciała być miastem?
0: Kobylnica chciała być miastem, ponieważ na przestrzeni lat miejscowość bardzo się zmieniła. Nie ma praktycznie już żadnych znamion wsi. Bardzo się rozwinęliśmy, powstało dużo firm, powstała zabudowa mieszkaniowa, mamy zwartą zabudowę, także jakby zależało nam też na prestiżu, tak? Zawsze młode miasto cieszy się większym prestiżem niż kolejna miejscowość wiejska, ale my nadal pozostajemy gminą miejsko-wiejską. Mamy miasto i mamy naokoło dużo miejscowości, które dalej są miejscowościami wiejskimi. Zależało też nam trochę na takim trochę odłączeniu się od miasta Słupska, tak? Przyznam szczerze, że liczyliśmy na współpracę, tak? Że będą dwa miasta. Wiadomo, że Słupsk jest dużym miastem, jest liderem, ale ta współpraca miała wyglądać dużo lepiej niż jak to się okazało.

0: to w roku późniejszym się wydarzyło. Także myślę, że tak, tutaj chodziło o prestiż, o takie jakby odłączenie się od miasta Słupska, realizowanie wielu zadań dla naszych mieszkańców. Na przykład teraz jeszcze mogę powiedzieć, że staramy się już od zeszłego roku o Urząd Stanu Cywilnego. Do tej pory Urząd Stanu Cywilnego był w mieście, nadal jeszcze jest w mieście Słupsku, ale w związku z prośbami mieszkańców, pismami zwróciliśmy się do wojewody. Teraz ten wniosek został przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, żeby właśnie mieć swój Urząd Stanu Cywilnego, żeby mieszkańcy mogli u nas załatwiać swoje sprawy. Także staramy się tutaj jak najbardziej zabezpieczać interes wszystkich naszych mieszkańców i też liczyliśmy na pozyskiwanie dodatkowych środków, bo we wcześniejszych okresach programowania było sporo środków dla małych miast. Teraz niestety te finansowania są na takim dosyć niezadowalającym poziomie. Akurat odkąd Kobylnica została miastem, nie było żadnych takich dofinansowań dla małych miast, co nie oznacza, że to się nie zmieni w przyszłości.
1: Właśnie, czy ten awans wpłynął jakoś na codzienne życie mieszkańców?
0: To już pewnie pytanie do mieszkańców i tak jak powiedziałam na wstępie, myślę, że na dynamikę póki co nie wpłynęło to, ponieważ my cały zeszły rok walczyliśmy o nasze granice i niestety nie udało nam się obronić w całości. Udało nam się obronić nasze miasto, tak? Kobylnica, mimo tego, że we wniosku Słupska również była część Kobylnicy, Nowe Miasto udało się ochronić. Też mam wrażenie, że było to spowodowane tym, że Kobylnica dostała prawa miejskie i dostała je w styczniu i za 7 miesięcy miałaby stracić. Dlatego tutaj opinia była negatywna, straciliśmy inną miejscowość. Także wie pan, tutaj naprawdę jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, bo z jednej strony najmłodsze miasto i chyba najszybciej tracące swój teren, także ten zeszły rok był bardzo trudny i mówię, nie był to rok naszego większego zaangażowania i szukania środków w rozwój naszego miasta, tylko to była ochrona naszych granic. I nawet tutaj też mieszkańcy dopytują do dzisiaj, tak, bo naszym założeniem było powstanie rynku w centrum Kobylnicy.
1: No właśnie o ten rynek chciałem zapytać. No to było jeden z flagowych zapowiedzi. W takim razie na jakim etapie jest projekt powstania rynku miejskiego w Kobylnicy?
0: Na ten moment nie mamy projektu. Były wstępne rozmowy z jednym właścicielem terenu, na którym mógłby powstać rynek. Ale no, życie zweryfikowało nasze plany i utrata 10 milionów dochodów w jednym roku niestety nie pozwoliła na negocjacje i zakup działki pod rynek. Także na ten moment szukamy innego rozwiązania i mam nadzieję, że uda nam się je niedługo znaleźć, ponieważ bez zakupu działki od prywatnej osoby tutaj w centrum Kobylnicy my nie mamy swojego terenu, żeby ten rynek mógł powstać. Jest jedno miejsce, które mieszkańcy gdzieś mi wskazują, ale uważam, że to jest za mały teren i to nie będzie takie miejsce, na które mieszkańcy czekają.
1: A jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, czy po zmianach mieszkańców przybywa?
0: Czy mieszkańców w naszej gminie przybywa właściwie z roku na rok. To jest tak, że nie tylko w Kobylnicy tu w mieście, ale w całej gminie. Mamy miejscowości, które prężnie się rozwijają. To jest głównie na ten moment Łosino, to jest Widzino, również Kwakowo. Tam powstaje nowa zabudowa i mieszkańcy jakby osiedlają się na terenie naszej gminy. Także oczywiście mamy mniej mieszkańców niż mieliśmy w zeszłym roku, bo to jest ponad 1500 mieszkańców mniej. Jednak gdzieś sukcesywnie jakieś pojedyncze osoby wprowadzają się, także tak, liczba wzrasta.
1: A w stosunku mieszkańcy Słupska czy z innych rejonów, takie dane na państwo macie?
0: Wie pan co, nie mamy takich danych, ale to jest różnie. To są i mieszkańcy Słupska, i mieszkańcy z innych gmin, czasami też mieszkańcy z różnych końców Polski. Też się zdarzają, że gdzieś wracają na przykład swoje rodzinne strony, albo przeprowadzają się starsi ludzie, na przykład przyjeżdżają do dzieci. Także to tak różnie. To nie jest tak, że to są tylko i wyłącznie mieszkańcy Słupska.
1: Pani burmistrz, chciałem zapytać, a bieżące inwestycje, jakie są plany, co obecnie powstaje, no i takie inwestycje w najbliższej przyszłości?
0: co powstaje jednym z ważniejszych takich

0: przedsięwzięć jest utworzenie naszego pierwszego publicznego żłobka w Kobylnicy. Zaadaptowaliśmy na ten cel były budynek usługowy i dzięki temu powstała placówka, która będzie oferowała 32 miejsca dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Placówka rozpoczyna swoją działalność już od 1 września. Teraz na dniach będziemy ogłaszali rekrutację dla najmłodszych, także serdecznie zapraszam. Kolejną ważną inwestycją jest termomodernizacja naszego budynku komunalnego we Wrzącej. Tam też udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i te prace już też zmierzają ku końcowi. Przystępujemy też do realizacji, na tym momencie jesteśmy w trakcie ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Również udało nam się pozyskać dofinansowanie ponad 2 miliony 130 tysięcy złotych na budowę tego nowoczesnego PSZOK-u, który już rozpocznie swoje działanie od połowy 2027 roku. W tym roku planujemy również rozbudowę Parku Pierwszych Mieszkańców, żeby stał się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla naszych mieszkańców. Mimo tego, że już w zeszłym roku był rozbudowywany, zostały oczyszczone stawy, powstał piękny plac zabaw. Teraz planujemy powstanie altany parkowej, pojawią się nowe urządzenia zabawowe dla dzieciaków, zostaną wykonane nasadzenia zieleni i zostaną zamontowane nowe ławki. Kolejnym takim projektem, który realizujemy, to jest budowa pomnika. Będziemy właśnie w Parku Pierwszych Mieszkańców stawiać pomnik, tak żeby w naszym...
1: Co to będzie za pomnik?
0: To będzie budowa pomnika upamiętniającego historię Wojska Polskiego i tradycję oręża polskiego w mieście Kobylnica. Wykonujemy na ten moment dokumentację, w oparciu o którą taka inwestycja powstanie. Już planujemy wykonanie w tym roku. Mam nadzieję, że nam się uda i że pierwsze święto 11 listopada odbędzie się już u nas w mieście Kobylnica. Chcemy, aby ta tożsamość tutaj pozostała jakby w naszym mieście, żeby mieszkańcy wiedzieli, że święta właśnie tak jak 11 listopada, 1-3 maja będą się odbywały u nas, a nie w mieście Słupsku, gdzie do tej pory jeździliśmy. Także chciałabym tutaj zintegrować mieszkańców, szkoły, OSP i mam nadzieję, że nam się to uda.
1: Już tak na koniec zapytam. No tutaj słyszeliśmy też o troszkę problemach ze strony Słupska. Żałujecie, że tym miastem zostaliście, czy jednak było warto?
0: Nie, nie żałujemy, oczywiście, że nie. To jest dla nas jakaś szansa na rozwój, także nie żałujemy. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była
0: Anna Gliniecka-Woś, burmistrz Kobylnicy.
1: Pani burmistrz, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Reklama.
5: Norda Party. This one I feel I'm broken.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.

0: www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Jest wyrok za śmiertelny wypadek na Wisłostradzie w Warszawie. Rusza wyczekiwany remont na śląskim odcinku autostrady A1, a potem szczepienia przed wakacyjnymi wyjazdami w tropiki i pytanie, co z wycieczkami last minute. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie tragicznego zeszłorocznego wypadku na Wisłostradzie w Warszawie. Zginęli w nim ojciec i syn wracający z meczu piłkarskiego. W motocykl, którym jechali, uderzył rozpędzony samochód osobowy. Po wypadku kierowca i pasażer auta uciekli z miejsca zdarzenia. Sprawca został skazany na 15 lat więzienia. Prokuratura już zapowiedziała odwołanie się od tego wyroku. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć

0: na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała Polgar w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował wczoraj premier Węgier Peter Modzior, a szefowa parlamentarnej frakcji jego partii TISA podkreśliła, że całe ugrupowanie jednogłośnie popiera tę kandydaturę. Drogowcy przygotowują się do remontu odcinka autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Prace mają usunąć deformacje nawierzchni nazywane przez kierowców falami Dunaju. Grzegorz Kozioł.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała właśnie plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za realizację pierwszego etapu remontu, informuje Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji.
2: Pierwsze zadanie obejmuje ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od rejonu Siemoni do MOPA do Bieszowice Zachód. Roboty w terenie rozpoczną się po zatwierdzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
1: Może to nastąpić do końca lipca. Dyrekcja podkreśla, że podczas prac zachowana będzie przejezdność trasy, czyli mimo utrudnień kierowcy będą mogli korzystać z autostrady. Przypomnę, że uszkodzenia na śląskim odcinku A1 powstały w wyniku pęcznienia jednego z materiałów użytych podczas budowy drogi. Po gruntowej przebudowie z trasy mają zniknąć uciążliwe pofałdowania oraz ograniczenia prędkości.
0: Wakacyjny wyjazd w tropiki należy poprzedzić szczepieniami ochronnymi. Tę zasadę powinni znać wszyscy wybierający się na takie wycieczki. Co jednak, gdy uda nam się znaleźć ofertę last minute i na zgodne z rekomendacjami szczepienia nie ma już czasu, lekarze nie mają wątpliwości. Należy się do nich zgłosić i zabezpieczyć na tyle, na ile się da. Nawet jedna dawka szczepienia może sprawić, że nasza odporność będzie wzrastać. Nie ma wątpliwości krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej, dr Anna Bogacka.
3: To, że nie w każdej sytuacji będzie to odporność optymalna i pełna, ale warto przyjąć w niektórych sytuacjach chociażby jedną z dwóch czy z trzech dawek szczepień.
0: Do tego lekarz poinformuje nas, jak chronić się przed malarią, co spakować do apteczki podróżnej, czy jakiego jedzenia i picia unikać podczas wyjazdów w egzotyczne kierunki. Ceny mieszkań na rynku wtórnym w Warszawie spadły. Mimo to dystans cenowy dzielący stolicę od pozostałych miast nadal jest duży, mówi Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
4: Te spadki nie są bardzo znaczne. Mówimy o spadku rzędu bodajże 1,5%. Popyt na mieszkania nadal jest duży. Cena, którą obserwujemy w Warszawie jest jednak dosyć wysoka i nie znajduje ta cena wystarczającego popytu. Myślę, że doczekamy się takich czasów, że ceny mieszkań w Warszawie będą rosły dużo szybciej niż obecnie.
0: Obecnie metr kwadratowy w Warszawie kosztuje średnio 16 tysięcy złotych, a w pozostałych 6 największych miastach 12 tysięcy.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Słońce, wysoka temperatura, szum fali, wakacyjny relaks. Plaże nad Bałtykiem przeżywają prawdziwe oblężenie. Wśród tłumów wypoczywających łatwo zapomnieć, że morze potrafi być nieprzewidywalne, dlatego bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Lato w pełni, a na plaże nad Bałtykiem przybywają ludzie z całego kraju. Tysiące turystów każdego dnia korzystają ze słońca i morskich kąpieli. Pogoda wyjątkowo w ostatnim czasie sprzyjała wypoczynkowi. Termometry pokazywały około nawet 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu plażowiczów szukało ochłody w wodach Bałtyku. Tak było chociażby pod koniec minionego tygodnia w Dębkach. W takich właśnie warunkach ratownicy przypominają, że nawet podczas upałów nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa i stosowaniu się do poleceń.
6: Nie pijemy na plaży, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu. Drugie co? Słuchamy się poleceń ratownika i nie przeceniamy swoich umiejętności. Nie, brawura, są kilka rzeczy, które zawsze gubi nad wodą. Alkohol, brawura i niewykonanie poleceń.
5: Mówi kierownik ratownictwa na plaży w Dębkach, Karol Zych. Choć z pozoru morze wydaje się spokojne, pod powierzchnią mogą występować silne prądy wsteczne, które potrafią błyskawicznie oddalić kąpiącą się osobę od brzegu.
6: Gdy przychodzi większy wiatr, to tworzą się prądy wsteczne, prądy boczne, które są bardzo zdradliwe. Prądy wsteczne mogą sięgnąć w głąb morza, boczne tak samo mogą w bok przepychać. Bardzo ciężko z nich uciec.
5: Dodaje Zych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zaczyna się od przestrzegania podstawowych zasad. Zanim wejdziemy do morza, sprawdźmy kolor flagi na kąpielisku. Biała oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Przemarsz ulicami miasta, wspólny tort i liczne atrakcje towarzyszyły obchodom 669. rocznicy nadania Łebie Praw Miejskich. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy i turyści, którzy wzięli udział w jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miejskiego święta. Centralnym elementem obchodów był tradycyjny tradycyjny przemarsz księstwa Łeby. Po jego zakończeniu uczestnicy spotkali się na wspólnym świętowaniu, podczas którego burmistrz Łeby Agnieszka Derbora z książę Zbyszko I z Wielkiej Kapituły Księstwa Łeby częstowali mieszkańców i gości okolicznościowym tortem. Wydarzenie poprowadziła Wiesława Wojciechowicz z orkiestry.

Prezydentej Ziemia Lęborska. Obchody rocznicy były częścią większego programu wydarzeń przygotowanych z okazji urodzin miasta. Na uczestników czekały także koncerty, łebski festiwal rybny, stoiska wystawców oraz inne atrakcje. Jak zaznaczają organizatorzy, święto co roku

0: wyjazdów do mieszkańców potrzebujących pomocy. Zakup auta był możliwy dzięki zmianie w budżecie gminy, którą 12 czerwca jednogłośnie przyjęli radni. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się 13 lipca przed siedzibą ośrodka. Kluczyki na ręce kierownik GOPS-u Justyny Ostrzycharz przekazali wójt Dawid Litwin oraz skarbnik gminy Dorota Majchrzak. Samochód poświęcił proboszcz miejscowej parafii ksiądz Karol Gierszewski. Jak podkreśla samorząd, nowe auto ma poprawić bezpieczeństwo pracowników podczas wyjazdów w teren, usprawnić realizację ich obowiązków oraz ułatwić docieranie z pomocą do mieszkańców gminy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj zachód słońca przypadnie o 21.08. Po zachodzie się ochłodzi, tak jakby już w ciągu dnia nie było wystarczająco chłodno. No gdzie tam te upały się podziały? A w nosy tylko 15 na termometrach będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Łusce, 13 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rodzierumie, Gniewinie, Luzinie. Tyle samo w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie wciąż dość intensywne. To się akurat na razie nie zmieni.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: na Bałtyckiej fali.
1: Norda Party. Norda Party.
2: Damy tu mano! I venga conmigo! Vámonos a

0: Norda Party. Norda Party.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosi, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Ceny paliw konsekwentnie pną się w górę. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Jutro w całym kraju zawyją syreny. Andy Burnham na czele brytyjskiego rządu. Miriam Lipińska. Cena benzyny 98 może wzrosnąć do ponad 8 zł za litr. Tak jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia prognozowało wielu analityków. Poniedziałek nie przyniósł lepszych wieści, a przekroczenie granicy wspomnianych 8 zł zdaje się być tylko kwestią czasu. O coraz droższym tankowaniu z mieszkańcami stolicy rozmawiał reporter Błażej Kulesza.
1: Ja jeżdżę do pracy 60 km w jedną stronę codziennie, więc właśnie wracam z pracy, więc dla mnie cena była do tej pory około 300, a teraz prawie 400.
2: Czyli o 100 więcej.
1: Oczywiście.
2: Podróż do pracy i z pracy.
1: I tak, no jednak to się odczuwa w budżecie.
3: Do 8 zł dojdzie cena benzyny?
4: Ja widzę codziennie, że cały czas rośnie, cały czas rośnie.
5: No nie, no każdy odczuwa. Trudno, żeby nie odczuwać.
2: Powinna być jakaś pomoc ze strony państwa, tak jak było jeszcze do niedawna?
6: Tak, powinno to pozostać wciąż. Tak myślę.
5: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Oni zarabiają miliardy, a my za to płacimy.
0: Na giełdach paliw ropa kosztuje najwięcej od miesiąca.

0: a relacja na linii USA-Iran wciąż jest napięta. W całym kraju zawyją jutro syreny, ale to tylko ćwiczenia służb. Rozpoczną się o 7, a zakończą o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują jedynie, by nie wpadać w panikę. Zagranica zapowiedział największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na kolejnych 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Andy Burnham, szef Partii Pracy, został nowym premierem Wielkiej Brytanii.
1: Jeszcze w tym roku przedstawię 10-letni plan, wytyczający drogę od miejsca, w którym obecnie się znajdujemy, do miejsca, w którym, jak sądzę, wszyscy chcielibyśmy, aby Wielka Brytania się znalazła. Niezależnie od tego, skąd pochodzimy i jaką partię popieramy.
0: Andy Burnham jest już 7. premierem Wielkiej Brytanii od 2016 roku, kiedy Londyn podjął decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej. Wracamy do kraju. Po południu przez blisko 2 godziny warszawskie metro M1 znów jeździło w pętli. Wszystko przez bagaż wrzucony na torowisko. Z ruchu w godzinach szczytu wyłączone były stacje Centrum Świętokrzyska i Ratusz Arsenał. Utrudnień już nie ma, ale to drugi podobny incydent, który zablokował dziś normalne kursowanie podziemnej kolejki. W Tatrach ruszyły remonty. Od wczoraj naprawiane są stopnie na szlaku na Rysy. Trwa też wymiana łańcuchów pod Zawratem. Tam turyści muszą liczyć się z chwilowym wstrzymywaniem ruchu na kilka do kilkunastu minut. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu całkowicie zamknięty zostanie szlak z Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz, zapowiada Marta Mazik z TPN.
2: Sztuczne ułatwienia występują tam na takich zakosach. Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie, bo się komuś wewnętrznie rąk albo coś innego się stanie. Tego byśmy nie chcieli i w takich przypadkach na pewno szlak będziemy zamykać.
0: Remonty w Tatrach są uzależnione od pogody, dlatego bieżących informacji na temat prowadzonych prac, utrudnień i zamkniętych szlaków najlepiej szukać na stronie TPN-u.
3: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jaros. W niedzielę w Parku Majkowskiego w Wejherowie odbył się lokalny ryneczek produktów rolnych. Wydarzenie było okazją do poznania oferty niewielkich gospodarstw z regionu oraz zakupu żywności bezpośrednio od jej producentów. Lokalny ryneczek produktów rolnych gościł w wejherowskim rynku od 10 do 15. Ryneczek miał nie tylko charakter handlowy, ale również promocyjny.
4: Padliśmy na taki pomysł z koleżanką Karoliną, żeby promować jednak zdrową żywność, promować naszych drobnych, małych przedsiębiorców, małych rolników z powiatu wejherowskiego, aby pochwalili się tym, co robią na co dzień, czym się parają, a naprawdę są to bardzo zdrowe produkty, bardzo pyszne przy okazji, a wiemy, że ci mali przedsiębiorcy mają na pewno najciężej, bo ciężko im jest się przebić na ten rynek, dlatego coś takiego organizujemy po raz pierwszy. Ludzie, którzy tutaj przechodzą, zakupują produkty, są zachwyceni, bardzo im się to podoba.
3: Mówi starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Dla producentów udział w wydarzeniu był całkowicie bezpłatny. Rolnicy nie ponosili żadnych opłat związanych ze sprzedażą i prezentacją swoich wyrobów.
5: Mamy producentów chleba, producentów masła, mleka, mamy miody, mamy produkty z buraków, produkty octy wszystkich rodzajów owoców, mamy producentów wędlin, tak więc skupiamy dzisiaj wszystkich tych producentów małych, którzy na naszym terenie, czyli terenie powiatu wejherowskiego, te pyszne produkty produkują.
3: Tłumaczy Karolina Rydzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Organizatorzy zapowiadają, że kolejne edycje wydarzenia przed nami. Słowiński Park Narodowy przygotował nowe wydarzenie edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Dzień Wydm Ruchomych odbędzie się 26 lipca przy Czerwonej Szopie w Czołpinie. Spotkanie ma być okazją do poznania przyrodniczych i turystycznych aspektów parku, także tych mniej znanych. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 10 do 13. Przy stoisku edukacyjnym uczestnicy będą mogli wziąć udział w przygotowanych aktywnościach, dowiedzieć się więcej o historii i przyrodzie Słowińskiego Parku Narodowego oraz poznać informacje, których nie znajdą w popularnych przewodnikach. Organizatorzy zaplanowali również rozmowy dotyczące zasad zwiedzania i przepisów obowiązujących na terenie parku. Podczas wydarzenia działać będzie mobilny punkt informacji ogólnej, w którym pracownicy parku opowiedzą na tematy takie jak trasy, atrakcje oraz zasady poruszania się po chronionym obszarze. obszarze. Dzień Wydm Ruchowych jest kolejną inicjatywą edukacyjną Słomińskiego Parku Narodowego skierowaną do osób odwiedzających ten teren. Po 6 latach przerwy Urząd Morski w Słupsku wznowi działalność. Placówka oficjalnie rozpocznie pracę 1 sierpnia. Minister infrastruktury podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. Reaktywowany urząd przejmie część zadań realizowanych obecnie.

obecnie przez administrację morską w Gdyni i Szczecinie. Jego przywrócenie ma poprawić dostępność usług publicznych oraz usprawnić zarządzanie sprawami związanymi z gospodarką morską na środkowym wybrzeżu. W słupskiej placówce zatrudnienie znajdzie około 290 osób.

0: aktywacji oszacowano na około 10 milionów złotych. Proces organizacji placówki i przekazywanie jej kompetencji może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro wschód słońca będziemy mieli o 4:39. Słońce będzie się pojawiało na niebie, choć temperatura będzie nawet niższa od tej dzisiaj na niebie. Zachmurzenie się zwiększy. Wspominam o tym, że słońce będzie obecne, no ale z chmurami. Na termometrach 16 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewnie, Luźnie, 18 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Cały czas możliwe przelotne opady deszczu, szansa na nie nawet wzrośnie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dokładnie 106 tegorocznych absolwentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie odebrało dyplomy ukończenia studiów licencjackich. W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wejherowie odbyło się uroczyste dyplomatorium Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. W jego trakcie dyplomy odebrało 106 tegorocznych absolwentów uczelni, którzy ukończyli taki kierunek jak administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy socjologia. Po raz pierwszy dyplomy odebrali absolwenci nowego kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwenci socjologii świętowali jubileuszowe 20. wręczenie dyplomów na tym kierunku. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni, kadra akademicka, rodziny absolwentów oraz zaproszeni goście. W imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta gratulacje przekazała dyrektor Filharmonii Kaszubskiej Jolanta Rożyńska. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie została założona w 2003 roku. Uczelnia od blisko ćwierć wieku kształci absolwentów, którzy znajdują zatrudnienie zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym oraz organizacjach społecznych. Do zdarzenia drogowego doszło 17 lipca na drodze wojewódzkiej pomiędzy Lublewkiem a Słuchowem. Samochód osobowy uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce skierowano zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej Choczewo i jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo, zespół ratownictwa medycznego z Wicka oraz dwa radiowozy policji. Po przybyciu służb ustalono, że w zdarzeniu uczestniczyły łącznie 3 pojazdy, jednak uszkodzony został tylko Volkswagen. Kierowca samochodu opuścił pojazd o własnych siłach. Oczekując na przyjazd ratowników, siedział na drodze. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili mu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie poszkodowany został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Po przebadaniu oraz opatrzeniu drobnych urazów okazało się, że kierowca nie wymaga przewiezienia do szpitala i pozostał na miejscu. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Puccy mundrowi świętowali. W Pucku odbyły się uroczystości związane ze 107. rocznicą powołania Policji Państwowej, w trakcie których wręczono awanse na wyższe stopnie odznaczenia i wyróżnienia. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 16 lipca mszą świętą w intencji policjantów, pracowników oraz ich rodzin. W dalszej części mundrowi złożyli wieńce i znicze przy kaplicy pomników Piaśnicy, oddając hołd ofiarom zbrodni piaśnickiej. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń oraz wyróżnień. Ponad 20 ratowników Gniemińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednostki pływające, kłady, skuter wodny oraz inne służby. Tak wyglądała akcja ratownicza. Zgłoszenie z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie o osobie, która miała zaginąć w wodzie, wpłynęło do ratowników 38 minut po zakończeniu ich pracy. Już po 7 minutach na miejscu pojawił się pierwszy 4-osobowy zespół gniemińskiego WOPR, wyposażony w 2 kłady oraz skuter wodny z platformą ratowniczą. Ratownicy zebrali informacje od osoby zgłaszającej oraz dowodzącego akcją przedstawiciela Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Następnie rozpoczęto sprawdzanie akwenu. Ze względu na rozległy obszar poszukiwań oraz czas, jaki upłynął od ostatniego kontaktu wzrokowego z zaginionym, do działań skierowano wszystkie dostępne siły i środki. W samej akcji uczestniczyło 20 ratowników. Przełom nastąpił o 19:47. Po ponad półtorej godziny od rozpoczęcia akcji jeden z zespołów odnalazł poszukiwanego na wysokości wejścia numer 7. Mężczyzna był cały i zdrowy. Policja świętowała. Uroczystość odbyła się w auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w

0: Wejherowie. W wydarzeniu udział wzięły zaprzyjaźnione służby mundurowe, samorządowcy i przedstawiciele instytucji z regionu.
1: Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podsumowania kolejnego roku służby oraz wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy współtworzą bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Służba w policji to nie tylko zawód, lecz przede wszystkim odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Każdego dnia policjanci podejmują trudne decyzje, często narażając własne zdrowie i życie. Dlatego z całego serca dziękuję wszystkim policjantkom i policjantom naszej komendy za profesjonalizm, poświęcenie i oddanie służbie.
0: Tłumaczy komendant powiatowy policji w Wejherowie młodszy inspektor Mariusz Mejer. Komendant słowa uznania skierował także do pracowników policji. Święto było także okazją, by zaprosić do wstąpienia w szeregi policji.
2: Jest ten moment, można podjąć decyzję. Wiemy też, że uczniowie szkół średnich, klas maturalnych odebrali niedawno wyniki swoich matur, także zapraszamy. Jeżeli jeszcze nie wiedzą, jaką karierę zawodową obrać, można wstąpić w nasze szeregi, można dodatkowo studiować, można też studiować w policji. To wszystko jest w ofercie, warto zaglądać na naszą stronę i zapraszamy.
0: Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Stapotrykus. Święto Policji obchodzone jest w Polsce 24 lipca. Słońce, wysoka temperatura, szum fali, wakacyjny relaks. Plaże nad Bałtykiem przeżywają prawdziwe oblężenie. Wśród tłumów wypoczywających łatwo zapomnieć, że morze potrafi być nieprzewidywalne, dlatego bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Lato w pełni, a na plaże nad Bałtykiem przybywają ludzie z całego kraju. Tysiące turystów każdego dnia korzystają ze słońca i morskich kąpieli. Pogoda wyjątkowo w ostatnim czasie sprzyjała wypoczynkowi. Termometry pokazywały około nawet 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu plażowiczów szukało ochłody w wodach Bałtyku. Tak było chociażby pod koniec minionego tygodnia w Dębkach. W takich właśnie warunkach ratownicy przypominają, że nawet podczas upałów nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa i stosowaniu się do poleceń.
3: Nie pijemy na plaży, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu. Drugie co? Słuchamy się poleceń ratownika i nie przeceniamy swoich umiejętności. Nie, brawura, są kilka rzeczy, które zawsze gubi nad wodą. Alkohol, brawura i niewykonanie poleceń.
0: Mówi kierownik ratownictwa na plaży w Dębkach Karol Zych. Choć z pozoru morze wydaje się spokojne, pod powierzchnią mogą występować silne prądy wsteczne, które potrafią błyskawicznie oddalić kąpiącą się osobę od brzegu.
3: Gdy przychodzi większy wiatr, to tworzą się prądy wsteczne, prądy boczne, które są bardzo zdolne. Prądy wsteczne mogą sięgnąć w głąb morza, boczne tak samo mogą w bok przepychać, bardzo ciężko z nich uciec.
0: Dodaje Zych.
4: Na wiadomości sportowe zaprasza Janusz Ludwiczak. Ponad 1500 zawodników rywalizowało w niedzielę w Gdyni podczas głównego dnia Enea Ironman 70.3. Zmagania odbywały się na trzech dystansach, w zawodach triatlonowych oraz w rywalizacji sztafet. W głównej konkurencji triumfował Niemiec Maximilian Sperr z czasem 3 godzin 43 minut i 48 sekund. Wśród kobiet zwyciężyła Polka Agnieszka Gadomska. Na dystansie olimpijskim Enea 51-50 najszybszy był Jakub Brzuska, a wśród rywalizacji kobiet Małgorzata Granicka. W zawodach sztafet zwyciężyło trio w składzie Michał Laskowski, Kacper Wiśniewski i Mateusz Linda. Tegoroczna edycja Enea Ironman zgromadziła ponad 2000 uczestników z 55 krajów i po rocznej przerwie ponownie uczyniła Gdynię triatlonową stolicą Polski. Zawodnik ML Słupsk Bartosz Pytlik zdobył wicemistrzostwo Europy w biegu na 200 metrów podczas zawodów we włoskim mieście Rieti. Polak najpierw ustanowił swój nowy rekord życiowy z czasem 20 sekund i 99 sekundy, zajmując tym samym trzecie miejsce w tej rywalizacji. W biegu finałowym zawodnik ML Słupsk pobiegł 0,02 sekundy wolniej, ale zajął drugie miejsce i zdobył srebrny medal mistrzostw Europy U18. Gratulujemy! 5 kolejnych wybitnych polskich sportowców dołączyło do grona uhonorowanych w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. W sobotę swoje gwiazdy odsłonili były reprezentant Polski w siatkówce i obecny prezes PZPS Sebastian Świderski, była pięściarka i medalistka kickboxingu Iwona Guzowska, zapaśnik i olimpijczyk Stanisław Krzesiński, a także żużlowiec Jarosław Hampel oraz skoczek narciarski Kamil Stoch. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego była to szczególna chwila. To dla mnie duże wyróżnienie, przyznał Kamil Stoch. Propozycję otrzymałem już kilka lat temu, ale uznałem, że takie rzeczy warto przeżywać po zakończeniu kariery z większym dystansem

i możliwością pełniejszego doceniania tego momentu, powiedział podczas uroczystości Kamil Stoch. Ale Gwiazd Sportu we Władysławowie istnieje od 2000 roku. Przez ponad ćwierć wieku upamiętniono 169 sportowców i trenerów, wśród których są m.in. Wojciech Fibak, Otylia Jędrzejczak, Anita Wodarczyk, Czesław Lang, Mariusz Wlazły czy Andrzej Gołota. Lechia Gdańsk zremisowała 2-2 z duńskim Renders FC w ostatnim meczu kontrolnym przed inauguracją sezonu Baltic pierwszej ligi. Biało-zieloni na stadionie Polsat Plus Arena prowadzili już 2-0 po bramkach debiutującego Samuela Kopska i Iwana Żeliski. Jednak rywale zdołali doprowadzić do remisu. Dobre wrażenie pozostawili nowi obrońcy Lechii, Samuel Kopasek i Dynamo Małow. Obaj czekają jeszcze na możliwość oficjalnej rejestracji do rozgrywek po zniesieniu zakazu transferowego przyznanego przez UEFA. Trener Władysław Łupaszko podkreślił po spotkaniu, że zespół wciąż potrzebuje wzmocnień. Niepokój wzbudziła kontuzja młodego obrońcy Bartosza Szczepankiewicza, który musiał opuścić boisko jeszcze w pierwszej połowie po ostrym starciu z bramkarzem. A już w najbliższą sobotę, 25 lipca, lechiści rozpoczną walkę o punkty w nowym sezonie. Rywalem gdańszczan będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Początek spotkania o godzinie 15:30. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, kilkuset kibiców Weekendu Luzino oraz Archi Gdynia było świadkiem sparingu obu zespołów. Górą byli żółto-niebiescy, którzy rozstrzygnęli losy rywalizacji w pierwszej połowie dzięki trafieniom Gutkowskiego w 22 minucie i nowo pozyskanego napastnika Jakuba Kowalskiego w 29 minucie spotkania. Tym samym po dwóch kwadransach było już 2-0 dla Arki Gdynia. W najbliższy weekend rusza nowy sezon piłkarski. W piątek o godzinie 21:00 żółto-niebiescy zagrają na wyjeździe z Odrą Opole. Sportowa pasja nie zna wieku. Henryk Bach z Bolszewa oraz jego 13-letni wnuk Cezary udowodnili, że determinacja, wytrwałość i wspólna miłość do jazdy na rowerze potrafią prowadzić do wyjątkowych osiągnięć. W ciągu jednego dnia pokonali na rowerach szosowych ponad 240 km, a wynik młodego kolarza został zgłoszony do weryfikacji jako rekord Polski. O tym, czy to imponujące osiągnięcie ma szansę przejść do historii, przekonamy się w najbliższym czasie. Mieszkańcom Bolszewa gratulujemy wyjątkowego wyczynu oraz życzymy kolejnych sportowych sukcesów. Zapraszam na kolejny serwis sportowy już jutro o 10:30. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Norda FM.